0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Jak niegdyś Danahę, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

dziwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał, iż

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

tajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od innych.

Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
0: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego, że

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zrozumiałe, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Dariusz Szpakowski.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszej wiadomości.
4: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
5: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
4: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
6: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
7: Padły, dawno powinny spać. Jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Się niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
8: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
4: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych, skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
9: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
4: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20.45. Plan jest jeden.
10: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
4: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumunii. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Jest już nowa, gładka jak stół, nawierzchnia równa. Na Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów w weekend drogowcy kładli te nawierzchnie i trasa powinna być już przejezdna. Szkoda, że przy samym rondzie jest teraz mniej pasów.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: 9 stopni teraz, 19 maksymalnie po południu w Warszawie, także z temperaturą cały czas dalej przyjemnie. Z tym, że dzisiaj już nie tyle słońca, w prognozach przynajmniej, jak będzie w praktyce, liczymy na to, że jednak chmury nie zdominują nieba, a nawet jeżeli, to opady nie są zapowiadane. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, czyli kontynuacja tego, co było w ubiegłym tygodniu.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
3: 6:04, dzień dobry Państwu, Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 5 dzień października. To jest 278 dzień roku, do końca roku 87 dni, do końca jesieni 77. Słońce wstanie, ho, ho, dopiero o 6:44, zajdzie 4 minuty po godzinie 18:00. Imieniny dzisiaj obchodzą Bartłomiej i Igor. Życzymy wszystkiego najlepszego i dzisiaj jest światowy, podkreślam, Światowy Dzień Nauczyciela. No, tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego, jeśli Państwo już do pracy wstają. I proszę to robić przy najpiękniejszych melodiach. Maria Koterbska i Parasolki, za chwilę 2+1, a później przegląd prasy dla Państwa.

Grupa 2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 12 minut po godzinie 6. Takie mam wrażenie, że podczas tego weekendu, który właśnie minął, a był naprawdę przepiękny.

Babie lato zmieniło się w polską złotą jesień. Nie wiem, co państwo na to. 22 444 4004. Może później o tym porozmawiamy. Ale teraz o tym, co w dzisiejszej prasie. Polska potęgą jest i basta. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej taki artykuł pod tytułem na stronach ekonomicznych. Polska zawstydza Niemcy i wyrasta na potęgę Bałtyku. Czy chodzi o zagospodarowanie plaż i wypoczynek nad morzem? Nie. Chodzi o energię po prostu. Podczas gdy koncern BP ze względów finansowych wstrzymuje ogromny projekt farm wiatrowych u wybrzeży Niemiec, Polska wyrasta na regionalnego lidera takiej właśnie energii. Bałtyk stał się ziemią obiecaną dla inwestorów, a we Władysławowie ruszyła budowa kolejnej bazy operacyjnej. Z każdym miesiącem przybywa turbin pracujących na pełnym morzu i dostarczających energię na ląd. No i dobrze, trzeba się uniezależniać od ropy. O tym państwo przeczytają na stronie 10 i 11 dzisiejszej Gazecie Wyborczej, ale dzisiaj także jest dodatek duży format, a w nim artykuł duży, komu AI zabierze pracę. I o tym AI-u w Rzeczpospolitej też dzisiaj dziennikarze piszą, że AI uderza w polskie e-sklepy. W jaki sposób? Chatboty, którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzinnych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. No ale to, proszę państwa, chińszczyzna i z jakością... W większej części ma niewiele wspólnego. Na czym polegają te algorytmy i jak działają chatboty, o tym państwo przeczytają na stronach Rzeczpospolitej. I jeszcze temat z Super Ekspresu, bardzo fajny, o polskich wynalazkach, strona 14 i 15, super historia. Wynalazki, które zmieniły świat. Niby najważniejszym osiągnięciem człowieka było okiełznanie ognia, a wynalazkiem koło. Jednak od tamtego czasu nasza cywilizacja robiła kosmiczne postępy. Co wynaleźli Polacy? Warto to przypominać. Lampę naftową, kamizelkę do zadań specjalnych, mini komputer, walkie-talkie na przykład. Naprawdę fajne tutaj mnóstwo rzeczy można przeczytać i się poczuć dumnym. Strona 14 i 15, dzisiejszy Super Ekspres. To i jeszcze więcej w prasie, bo między innymi o strusiu pędzi wiatrze, o strusiu uciekinierzy, pisze jedna z gazet, ale to później powiemy państwu więcej w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz Sława Przybylska.

0: Albano, Romina Power. Tak można się budzić w pogodnym poranku Radio Pogoda, 21 minut po 6, ale jeszcze wracamy do prasy, bo tu jeszcze dwie rzeczy, o których Państwu nie powiedziałam, a bardzo chciałam. Szczepan Twardoch dostał Nikę za swoją najnowszą powieść Nul. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo cenię powieść, bardzo cenię pisarstwo Szczepana Twardocha, a się okazuje, że to jego pierwszy Nikę. A już tyle lat na rynku, jest jednym z moich ulubionych pisarzy. To gratulacje bardzo serdeczne, mówimy też o tym w wiadomościach Radia Pogoda, ale też na drugiej stronie Gazety Wyborczej informacja o tym, że w weekend w Krakowie po niemal 3 latach budowy otwarto kładkę pieszo-rowerową, która łączy brzegi Wisły między Kazimierzem a Ludwinowem. No czy Państwo już byli na tej kładce? Czy Państwo już to widzieli? Czy już się Państwo tą przeprawą cieszą? 22 444 40 04 numer telefonu do pogodnego poranka w Radiu Pogoda i w ogóle jak się wstaje, pytam i gram za chwilę partitej, głowa do góry.
1: Radio Pogoda.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: pomidory. Addio, ulubione słone.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Tak lekko nostalgicznie w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I telefony od Państwa też nostalgiczne. 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asiu, chyba przejdę do Pani drużyny wielbicieli wiosny i lata. Coś zaczyna mi przeszkadzać, talam na ciemność.
0: Aha.
1: No cóż, muszę się nauczyć, później budzić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No, o której się człowiek budzi, to się obudzi, ale niekoniecznie tak się trzeba rzucać głową w dół w ten dzień. Można sobie radio cichutko włączyć, herbatkę zrobić, pod kołdrą jeszcze odczekać, aż się widno zrobi. Zresztą to już niebawem. W tej chwili jest 6.32. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 444 4004. Oczywiście w każdej sprawie. Budzą Państwa najpiękniejsze melodie. Bardzo słoneczne. Takie wybrałam na te najbliższe chwile. The Great Pretender, grupa The Platters, a później Ada i Korda i Dzień bez miłości. Proszę bardzo.

0: Z wyrazami miłości dla Państwa za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. Dziś poniedziałek za 21 minut będzie godzina 7 i moglibyśmy rzekać, że jest poniedziałek, co to znowu. Ale dzisiaj w Radiu Pogoda zaczyna się nowy konkurs po godzinie 9, pierwsza jego odsłona. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Prowadził go będzie właściwie Robert Janowski, który będzie nucił fragmenty najpiękniejszych melodii, a Państwo będą zgadywać, no właśnie, co nuci, jaką melodię Robert Janowski. Niby proste, ale żeby nie było tak łatwo, to Robert będzie nucił. Zresztą sami Państwo usłyszą. Proszę włączyć radio głośniej, zdecydowanie, po godzinie 9. Nagroda codziennie wspaniała. To jest, nagrodą jest Radio Pogoda. Nagrodą jest białe radio, radioodbiornik, w którym będą sobie Państwo mogli słuchać Radia Pogoda, ale jakie to jest śliczne radio, naprawdę. Zobaczą to Państwo wszystko w internecie, w naszych mediach społecznościowych i na stronie radiopogoda.pl. No, przepiękne. Chciałabym takie mieć, ale one są wszystkie dla Państwa.
1: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /PL. Costa. Żyj la bella vita.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
16: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
17: Ruch na ulicach Warszawy coraz większy, ale raczej jeszcze dość płynnie i sprawnie powinniśmy dotrzeć na miejsce, przynajmniej mi się to udało. Także na Stanów Zjednoczonych na przykład okej, jazda, tak samo na Czerniakowskiej, mimo zwężeń gdzieniegdzie. No, to tyle z moich doświadczeń.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut i będzie godzina 7. Mówiłam zaraz po 6, że dzisiaj jest taki specjalny dzień światowy, a Państwo reagują natychmiast. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. No i oczywiście z okazji Światowego Dnia Nauczyciela. Mhm. Ja ten zawód uważam za jeden z najbardziej pięknych, najbardziej odpowiedzialnych, najbardziej satysfakcjonujących. Ja myślę, że pamiętamy naszych nauczycieli i oby wszystkim nauczycielom na całym świecie przede wszystkim towarzyszyła miłość uczniów, no i żeby ich wyniki pracy pogłębiały naszą wiedzę na całym świecie. Mhm. Bardzo serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom składam. Pozdrawiam serdecznie Antonina.
0: Bardzo dziękujemy Pani Antoninę, Pani Antonino. No dzisiaj nauczyciele na świecie świętują. Trudny to będzie moment, na przykład we Francji, gdzie protestuje młodzież licealna i płoną te licea. Co tam się dzieje? Chyba Państwo oglądają wiadomości, ewentualnie widzą to właśnie w internecie. No nasz Polski Dzień Nauczyciela, za tydzień z kawałkiem. No po prostu, wiedzą sami Państwo kiedy i wtedy poświętujemy na pewno i nauczycieli też powspominamy. O, w przyszłą środę nasz Polski Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, bo tak to się w Polsce nazywa. Ale bardzo serdecznie dziękujemy za zauważenie, no i za te życzenia wszystkiego dobrego. A tak przy okazji to mi się skojarzyło, ponieważ tak się składa, że w ostatni weekend wspominałam też swoich nauczycieli i pani Antonina tam powiedziała, że pamiętamy swoich nauczycieli, tylko to można powiedzieć w dwojaki sposób. Proszę się przysłuchać. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Czy pamiętasz swoich nauczycieli? Tak, pamiętam. Niestety. No dobrze, do tego jeszcze będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, tylko że później jak będzie nasz Dzień Nauczyciela, a teraz Irena Jarocka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O, tutaj jeszcze państwo telefonują na szybko.
1: Dzień dobry. Pani Asiu. Przepiękne pozdrowienia z jesiennej Polanicy. Przysyła Jacek z Nowej Rudy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam także, panie Jacku, bardzo serdecznie. Oj tak, góry przepiękne. Moje koleżanki były w Pieninach w weekend. 6 godzin stały w kolejce do spływu Dunajcem. Ale się doczekały i spłynęły. No i bardzo dobrze. Za chwilę będą wiadomości, a w nich m.in. ostrzeżenie przed mgłami. Radio.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii po siódmej, także zaraz po siódmej będziemy zaglądać do kalendarza. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
13: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
13: Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
15: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
13: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
16: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
13: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
17: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę, i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
18: No pewnie, że jest lepiej.
13: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
18: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
13: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
19: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył. Ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
13: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Spory ruch oczywiście na wjazdach do Warszawy o tej porze, między innymi na tym od północy, czyli siódemka od Łomianek. Ale z tamtych okolic jest też dobra informacja, powinny się już zakończyć prace na Wisłostradzie, na Bielanach, chociaż były akurat na jezdni w stronę Łomianek.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
1: 20 stopni na termometrach i raczej pogodne niebo, chociaż trochę chmurek w prognozach się pojawia. Tak ma być po południu w Warszawie. Na razie wiadomo, że nie ma 20 stopni, ale za to pogodne niebo jest, okolice 10. Gdybym taką prognozę wam zapowiedział, załóżmy w sierpniu, no to można by trochę ponarzekać, że tylko 20, a można by się jeszcze poopalać, ale jest początek października, więc nie ma co narzekać.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku, 87 dni do końca roku, a do końca jesieni 77.
3: I ta piękna jesień trwa. I to rzeczywiście już polska złota jesień, już nie babie lato.
2: No tak, weekend był naprawdę przepiękny. Byliśmy i tu, i tam, podziwialiśmy piękne nasze polskie krajobrazy.
3: To prawda. No a dzisiaj powrót do rzeczywistości, też pięknej, bo widzimy tutaj przez nasze duże okna, jak wstaje dzień. I to będzie piękny dzień z najpiękniejszymi melodiami dla Państwa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, lista jest krótka. Bartłomiej i Igor, wszystkiego dobrego. A teraz... Tak?
2: Dla dzisiejszych solenizantów.
0: Oczywiście. A teraz zaglądamy do wydarzeń sprzed lat. Data 5 października. 1941 rok. Wtedy urodziła się Helena Majdaniec, wokalistka, królowa polskiego twista.
2: Współpracowała, co słyszeliśmy przed momentem, z czerwono-czarnymi, z niebiesko-czarnymi, także studiem rytm. We Francji mówiono, że ma najpiękniejsze oczy na lazurowym wybrzeżu. A Urszula Sipińska powiedziała o niej, że zrobiła wrażenie przez to, że była niezwykle fajną, seksowną dziewczyną, a przy tym miała też dobry rock'n'rollowy głos. Jej przeboje wciąż nuci cała Polska. Właśnie słyszeliśmy jeden z nich. To był cover Bilet w jedną stronę.
0: Rok 1967. Wtedy odbyła się premiera serialu telewizyjnego Niewiarygodne przygody Marka Piegusa na podstawie powieści Edmunda Niziurskiego.
2: Ekranizacja bardzo dobrze oddaje absurdalny charakter humoru.

0: humoru swojego literackiego pierwowzoru, który ja osobiście uwielbiam, no opowiadającego o przygodach wyjątkowo pechowego chłopca. Oglądali to państwo?
1: Piękus.
2: Co to ma znaczyć? Marku?
1: Uciekłem z domu.
2: Jak to uciekłeś?
1: Nie mogłem dłużej. Niesamowite rzeczy się działy.
2: Niesamowite?
1: Odrabiałem lekcje.
2: I to było takie straszne.
1: Ja mam jakiegoś zasadniczego pecha.
2: Ale co się może zdarzyć okropnego przy odrabianiu lekcji?
1: Co? Niech pan tylko posłucha.
0: No, to trzeba obejrzeć, a przede wszystkim przeczytać doskonałość.
3: I jeszcze jedna data, rok 2000. W telewizji obejrzeliśmy pierwszy odcinek serialu Plebania.
0: Pierwszy z ponad 1800, a konkretnie 1829 odcinków. Serial śledził codzienność mieszkańców wsi Tulczyn. Piosenkę tytułową do serialu skomponował Tadeusz Woźniak.

0: tysiąc spraw.
1: Piękna jest to piosenka, wzruszająca.
2: Tak, tak, tak. To były wydarzenia z 5 października.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 20 minut po godzinie 7. Zygmuncie, jak ci się to radyjko podoba?
1: No piękne. Ładne, jest. Nie? Mnie przypomina takie radio tranzystorowe jeszcze z lat chyba 70. To radio nazywało się Szarotka.
0: Aha, wiem, chyba.
1: I troszkę to radio nasze, które będzie nagrodą w konkursie, przypomina Szarotkę.
0: Oto to, bo my nie rozmawiamy sobie o jakimś tam radyjku, tylko o radyjku, które od dzisiaj państwo będą zdobywać codziennie w naszej nowej zabawie, która rusza zaraz po godzinie 9, a zabawa nazywa się Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Melodie do zgadywania będzie nucił, no pewnie państwo wiedzą, Robert Janowski. Zaczynamy zaraz po godzinie 9, więc proszę być z nami, a teraz jest 7:21.
2: Autopromocja. Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
4: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
5: nad leniwą rzeczkę w cień.
4: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
5: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
4: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
5: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
4: Jedną twarzą lknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
5: Na ryby, a można i na grzyby.
4: Można i na grzyby.
5: Na grzyby. Aromatów pełen las.
4: Na grzyby? Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
5: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
4: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
5: Na grzyby? Tu borowik, a tam dzik.
4: Dzik
5: wściekły na mnie. Dzik.
4: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
5: Bo gdyby
4: lęk większy,
5: to na lwy by.
4: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
5: Na lwy by,
4: gdyby
5: nieco bliżej stąd.
4: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
5: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
4: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
5: A tu lwica,
4: co?
5: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
4: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
5: Lub na grzyby.
4: Lub na grzyby.
5: Albo na ryby.
4: Albo na ryby, co?
5: W każdym razie nie na lwy by.
6: Nie, tak już.
5: Nie. A może na ryby w grzybach?
4: Jak to?
5: Duszone.
2: Radio Pogoda.
7: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Można regulować zegarki. Jest 7:30. Proszę Państwa, teraz będzie o pewnym zbiegu. Tusiek ma niespełna 2 lata, ale jest dorosły. To jest samiec Emu, który na co dzień mieszka w Jastrzębiu Zdroju, konkretnie w Cisówce, a właściwie mieszkał. No bo niedawno zwiał.
1: Jejku.
0: Straż Miejska dostaje wiele zgłoszeń, wiele osób go widziało w różnych miejscach, no ale okazuje się, że złapanie Emu no nie jest proste, bo no szybko biega.
2: I to bardzo szybko w dodatku, bo biega 50 km na godzinę. On sadzi takie kroki, które mają nawet 3,5 metra. Może wróci jak zgłodnieje, ale nie, bo Emu jest wszystkożerny i naprawdę może wyżywić się także w Polsce, bo je sobie ziółka, trawę zje, jaszczurkę jak się napatoczy, chrząszcza jakiegoś, po prostu jest wszystkożerny. Może wróci jak zmarznie. Też nie. Emu są bardzo wytrzymałe na zimno, wytrzymują temperatury nawet do minus 15 stopni. Nie lubi, jak mu jest mokro. Natomiast, więc kiedy przyjdzie polski zgniły wyż i będzie mgła i nieprzyjemna, zimna temperatura, ale właśnie taka mokra i zacznie padać, to może wtedy
0: to
2: wróci.
0: Może wtedy. Jeśli Państwo gdzieś przypadkiem po drodze zobaczą zbiega, proszę nie gonić. Nie mają Państwo szans.
2: Ale może mają Państwo jakiś pomysł, jak się łapie strusia, czy tam Emu, to zapraszamy. 22 444 4004. Jak złapać Emu? Taka zagadka dzisiaj w Radiu Pogoda.

Grupa Vox, która odwiedziła nie tak dawno nowe studio Radia Pogoda, no właśnie towarzyszyli nam przy premierze nowego studia i przy okazji przy premierze my towarzyszyliśmy grupie Vox przy premierze ich najnowszej płyty, o której będzie jeszcze mowa na pewno. A ślady tej wizyty mogą Państwo znaleźć na stronie www.radiopogoda.pl i w naszych mediach społecznościowych. Jak złapać strusia? Znaczy emu? Do tego zaraz wracamy w Radiu Pogoda.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktów Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Została ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Kierowców przytrzyma Aleja Prymasa Tysiąclecia, Wał Miedzeszyński, Łopuszańska, Puławska, Aleja Niepodległości, Wisłostrada, Trasa Siekierkowska. Oczywiście nie całe te drogi, trasy, tylko ich fragmenty. No jak to co dzień w porannym szczycie.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8. Tusiek zwiał i nie ma go jak złapać.
1: Czyli emu, no i trudno go złapać, bo on biega 50 km na godzinę, zwiał z zagrody, a my czekamy na Państwa dobre rady, jak się łapie strusia, znaczy emu. Dzień dobry.
2: Halo, właśnie z córką wymyśliliśmy sposób, jak złapać emu. Myślę, że powinniśmy się po prostu zapytać, strusia pędzi wiatra.
1: Pewnie, że tak. Pozdrawiamy. Nawet ktoś już chyba pytał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzwonię w związku z biegiem emu.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że sprawa jest prosta. Wystarczy mieć przenośną dziurę. Wtedy złapiemy, bo bez problemu. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No tak, to od strusia pędzi wiatra właśnie. No. Każde dziecko zna tę bajkę, a się okazuje, że dorośli też. A tak naprawdę, może Państwo coś doradzą? 22 444 4004. Proszę Państwa, słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko i będą też wiedzieć, jak się łapie strusia, ponieważ mają z tym doświadczenia. Ja na razie nic więcej nie powiem. Proszę słuchać Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4,5 minuty będzie godzina 8. Już za chwilę najważniejsze wiadomości, między innymi o meczu, no właściwie takim rewanżowym z Bośnią i Hercegowiną. Bez kapitana Lewandowskiego. Nie jest chory, ale nałapał żółtych kartek i musi spauzować. Więcej o tym za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Agaty Romaniuk Na nogach. Opowieść o chodzeniu, a do wygrania granatowy piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na Państwa telefony. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Zapraszamy serdecznie. Ja muszę przeczytać tę książkę o chodzeniu. To jest coś, co kocham.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8 będzie zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka, ale dzisiaj też zaczynamy nowy konkurs. O tym też będzie mowa po godzinie 8, między innymi. No i sposoby na to, jak złapać strusia od Państwa oczywiście. Znaczy emu. A teraz wiadomości.
12: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
12: Dorota Wardycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
13: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
12: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
14: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
15: Jak ostatnio tankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
16: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
14: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
17: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
14: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
12: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu 4. kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadrowe. kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
10: To jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
12: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Koszykowa będzie jak nowa, zapowiadają drogowcy i władze Warszawy i pewnie tak będzie, tylko że za nieco ponad miesiąc, a póki co problemy. Zamknięty przejazd pomiędzy Aleją Niepodległości a Lindleya od kilku dni. Są wyznaczone objazdy, są też zmiany w organizacji ruchu w okolicy.
7: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
18: Aha, jeśli o takie chmurki chodziło synoptykom, bo patrzę w prognozy i te chmurki tam są, a w praktyce na niebie, no dobra, rzeczywiście nie jest to czyste, błękitne, słoneczne niebo, tylko coś tam się rozlewa delikatnie. To okej, to może być, nie będzie przeszkadzać. 10 stopni na razie w Warszawie, 19 po południu. Słaby wiatr do tego, no ale nie ma chmur, to nie trzeba wiatru, żeby je rozwiewał.
7: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 5 października. Mamy 278 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.44, zachód będzie o 18.04, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 26 minut.
2: No i pełen słońca to będzie, mamy nadzieję, dla Państwa i pełen najpiękniejszych melodii. Od rana dywagujemy sobie, to tak tylko przypomnijmy, jak złapać strusia, a właściwie emu, który zwiał z jakiejś zagrody koło Jastrzębia Zdroju, jeśli dobrze pamiętam. Państwo wiedzą i powiedzą, ale niektórzy nie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pozwalam sobie przypomnieć, nie o to chodzi, by złowić strusia, ale by gonić go.
1: Nie. Tam chodziło o króliczka.
2: A poza tym...
1: A co innego ze strusiem?
2: 50 km na godzinę? No, to ja szanuję. Za chwilę szybka piątka, proszę Państwa, a teraz Marek Grechuta.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Doroto.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak się pani pięknie miewa w poniedziałek?
3: Znakomicie się miewam. Pogoda, myślę, że będzie, niebo się przetrze, będzie słonecznie.
2: A, bo rano mgła, tak.
3: Mgła, tak. U nas nad Wisłą tutaj mocno mgła, więc...
0: A gdzie nad Wisłą? Dobrze. Skąd pani dzwoni?
3: Z Białołęki, Warszawa.
0: A, bardzo miło. Pani Doroto, przypominamy, że nagroda gwarantowana i tę nagrodę już pani ma, to książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu.
2: Lubi pani chodzić gdzieś tam, spacery nad...
3: Oczywiście spacerujemy, ponieważ my tutaj blisko Wisły, piękne tereny, więc spacerujemy, a ja jestem mocno aktywna chodząca.
2: Wspaniale, to teraz będzie pani miała intuicję i pasję popartą wiedzą naukową, dlaczego warto chodzić, to naprawdę jest bardzo ważne. No ale może pani zdobyć jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund. To by pani chciała, tak. No. W ciągu 30 sekund trzeba będzie nam podać 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: N.
2: N jak Natalia.
3: Natalia, dobrze. Mhm.
0: Tak? Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga. Czas, start. Rzeka.
3: Nalew.
0: Zawód.
3: Dalej.
0: Zwierzę.
3: Norka.
0: Deser.
3: Dalej.
0: Zespół muzyczny.
3: Ojej.
0: Kolorowy.
3: Niebiesko-czarni.
0: Tak. Zawód.
2: Trudno.
0: Święto nauczycieli.
3: No właśnie, trudno, no nie udało się.
2: Ale
3: trudno.
2: To nerwy. Następnym razem, jak się pani nas dodzwoni, to może pójdzie lepiej. Ślicznie pani dziękujemy, tak. Wysyłamy książkę, w takim razie pocztą. Życzymy pani wszystkiego dobrego. Proszę się na spacer wybrać, póki ładna pogoda i można.
3: Tak, dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Również. Wszystkiego dobrego dnia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia i do jutra. Szybka.

0: Stenia Kozłowska, będę czekać w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za moment wracamy do najpiękniejszych melodii. A jeśli chcą Państwo posłuchać najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej, no to ostatni tydzień z Panią Krystyną Giżowską w roli naszej gwiazdy popołudniowej. Bardzo gorąco zapraszamy o godzinie 15.30 codziennie najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. A na stronie naszej i w mediach społecznościowych Radia Pogoda mogą Państwo zobaczyć mnóstwo zdjęć z takiego prywatnego, domowego archiwum naszej artystki, więc myślę, że chętnie będą Państwo tam zaglądać, no i przede wszystkim słuchać. To co my tutaj za chwilę zagramy? No ładnie będzie. Takie ładne oczy konkretnie i czerwone gitary.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32. Trochę zamieszania się zrobiło z tym dniem nauczyciela.
1: No, ale tam państwo... zamieszania. Ja się cieszę, że my potrafimy państwa zaskoczyć. O co chodzi? Dzień dobry.
2: Halo, halo. Asieńko, redaktor kochana.
1: Tak.
2: Normalnie słuchałam tą szybko piątkę i coś mówię, coś mi nie jest tak. Jakie to dzisiaj dzień nauczyciela? Przecież dopiero jest 14 października. Buziaczki. Pozdrawiam. Lucyna.
1: No dobra, to już
0: Pani
1: wyjaśniamy.
0: Pani Lucynko, Światowy Dzień Nauczyciela.
1: Światowy. Mówiliśmy o tym między 6 i 7. Ktoś tutaj spał jeszcze o tej porze. Światowy Dzień Nauczyciela, dzisiaj ustanowiony przez UNESCO i w niektórych krajach bardzo hucznie obchodzony. Tutaj poczytaliśmy sobie o tradycjach właśnie tego 5 października. Na przykład w Indiach dziś, żeby odciążyć nauczycieli, ich rolę przejmują najstarsi uczniowie w szkole. I rzeczywiście tych młodziaków zagarniają, nauczają właśnie po to, żeby kadra nauczycielska mogła się wybawić, wyuroczystościować, no i po prostu troszeczkę wypocząć. A u nas rzeczywiście Dzień Edukacji Narodowej jest powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela i to jest 14 października, czyli w przyszłą środę i też będziemy hucznie obchodzić. A co?
0: Dwa święta to nie jedno.
1: Ale chyba lepiej, nie?
3: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, szukamy Emu. Znaczy, on się gdzieś tam błąka, ale jak go złapać? Mówiliśmy o tym od samego rana i Państwo mają swoje pomysły na złapanie właśnie takiego Emu. Już za chwilę jeden z nich.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
18: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Jeszcze trochę tego porannego szczytu na ulicach Warszawy, na Jana Pawła II, na Marynarskiej, Rzymowskiego, Dolina Służewiecka ze swoimi problemami, Sikorskiego też, Czerniakowską, nieco wolniej jedziemy, ale będzie już tylko lepiej.
1: Radio Pogoda, 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Tusiek zwiał i wracać nie chce i trudno go schwytać.
1: Tusiek to emu, czyli taki rodzaj strusia.
0: Nie lata, a biega. I ale, to jak?
1: Ale bardzo szybko, 50 km na godzinę. Się okazuje, że państwo wiedzą, jak się strusia łapie i w ogóle jak się z nim obchodzić. Skąd? Stąd i z owąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. O poranku w Gdańsku. Ja, a propos strusia. Jak łapać strusia? Ostatnio kolega mi opowiadał, że był gdzieś u znajomych i mieli nakarmić strusie. I tamten powiedział: pamiętaj, tu ci daję taką dużą wazówkę, taką do zupy, i musisz ją trzymać nad głową, bo jeżeli będziesz niżej, to struś cię zaatakuje. Chodzi o to, że struś, jak widzi, że coś jest wyższe od niego, to nie atakuje. A więc jak ktoś będzie widział zbiega i będzie chciał go złapać, to koniecznie musi chcieć choć, żeby podnieść do góry i być wyższym od strusia. Taka mała ciekawostka. Miłego dnia, Wiola Stańska.
1: Mała ciekawostka, pani Wiolu? To jest kluczowa wiedza.
0: Czyli co, rączki do góry
1: strusia.
0: I robimy coś takiego?
1: Ja to nawet jakbym dała rączki do góry, to nibym nie zrobiła czegoś takiego. Także jakby coś, to ty łapiesz strusia, Zygmuncie, a ja ewentualnie z dużą kochlą. Będziemy wracać do tego jeszcze. Tak jak Zbigniew Wodecki, lubi wracać tam, gdzie byłem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj Światowy Dzień Edukacji. Tymczasem za chwilę powiemy o tym także w wiadomościach, powie Dorota Wardecka. Szkoły we Francji dzisiaj pozamykane, ale nie z powodu uroczystości, wręcz przeciwnie. Natomiast po godzinie 9 nasza odsłona, pierwsza odsłona nowej zabawy w Radiu Pogoda. Zabawy, którą organizuje właściwie Robert Janowski i zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się starzejemy i co zrobić, żeby tego nie robić? Między innymi takie tematy będą nas zaprzątały nasze głowy po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będziemy się starali oczywiście złapać strusia, bo państwo chyba się przejęli i dają dobre rady. A teraz wiadomości.
17: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
17: Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
18: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
19: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
20: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
18: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
17: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
0: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
17: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na teryzjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem, dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
14: Pogoda.
3: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej tych przejaśnień, mgły opadną i świat pokaże się całkiem piękny. Na Pomorzu proszę uważać na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 będzie maksymalnie w Warszawie i Poznaniu, 20 we Wrocławiu, a najcieplej w Krakowie, dzisiaj 21 stopni.
14: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
12: No i już 9:06. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku. Imieniny obchodzą Bartłomiej i Igor.
3: Wszystkiego najlepszego. A pan w jakiej sprawie?
21: Ja w sprawie złapania strusia. Trzeba mieć łysego faceta, trzeba go zakopać tak, żeby mu tylko łysina wystawała. Struś biegnie, patrzy, jaje osiada i facet wtedy go łapie za nogi. Dziękuję bardzo. Bardzo miłego dnia, Krzysiek.
22: Pan, rzeczywiście kiedyś był taki sposób, teraz mi się przypomniało, jak złapać strusia.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest jeszcze pani, w jakiej sprawie? Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Bardzo chciałabym wziąć udział w tym nowym konkursie Roberta Janowskiego. Zgadnij melodię. No ciekawa jestem, co to jest za konkurs. Bardzo bym chciała wziąć udział. Danusia, dziękuję.
22: Dziękujemy pani Danusiu. Ja myślę, że wszyscy będziemy brali udział w tym konkursie. No jedna osoba wygra nagrodę, ale zgadywać będziemy wszyscy. Sam jestem ciekaw.
3: Wszystko wyjaśni się już za chwilę. Robert Janowski sam będzie prezentował swoje nucenie. Proszę z nami zostać. Po prostu zrobić radio głośniej i uważnie posłuchać. Irena Santor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No to co, Robercie, zaczynamy nową zabawę?
2: Dobrze, no to początek tygodnia, zabawmy się w coś sympatycznego, a przy okazji ja to bardzo lubię. Zabawmy się w Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, no to ja coś tutaj Wam zanucę łatwego i miłego, a Wy zgadniecie oczywiście, co nucę. Tak to nie będzie, tylko będzie la la la la. I uwaga, pierwsza la la la la.
3: Już
2: wiem. A wy się zastanówcie i dajcie mi same dobre odpowiedzi.
0: Co to było?
3: No to było po jednej nutce, wiesz.
0: Aha.
3: Ale
0: nie mam kompletnie najmniejszego zielonego, żółtego czy jakiegokolwiek innego pojęcia.
3: Ja też nie, ale słuchacze wiedzą wszystko. Państwo 22 444 4004, proszę dzwonić telefon. Proszę Państwa, jeśli Państwu się wydaje, że wiedzą, co nucił Robert Janowski, to oczywiście proszę zatelefonować 22 444 4004.

0: 20.04, podać swoją odpowiedź, swoje imię, swój numer telefonu i jeszcze powiedzieć, z jakim pięknym wspomnieniem się Państwu ta najpiękniejsza melodia, którą nuci Robert Janowski, kojarzy.
1: A nagroda jest piękna.
0: Ale cudowna, piękna, wspaniała, naprawdę. Tak. Bo to jest radio. Chcemy Państwu dać radio Pogoda. Piękne, białe radio, które mogą Państwo zobaczyć już w tej chwili w mediach społecznościowych naszych. Najpierw Państwo obejrzą, a później posłuchają. 22 444 40 04. Mamy nadzieję, że wszystko wyjaśniliśmy. Gdyby się teraz nie udało, to kolejny fragment u Piotra Sworakowskiego po godzinie 10:00.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9.22. Państwo dzwonią do nas pod 22 444 4004 w sprawie strusia. To też, ale próbują Państwo odpowiedzieć na pytanie, jaką melodię nucił Robert Janowski. No i tam różne odpowiedzi się pojawiają.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No jak się bawić, to się bawić.
0: Proszę.
1: Wydaje mi się, że pan Robert nucił piosenkę, która przed chwilą leciała.
0: No kiedyś ona w dłuższą czy krótszą chwilą jakoś na pewno
2: ale
0: leciała.
2: Ale przed chwilą chyba nie.
0: Nie odpowiadaj, dobra?
2: No, dobra.
0: Bo państwo dzwonią i odpowiadają i może wśród tych odpowiedzi jest ta prawidłowa i wtedy nasz dzisiejszy konkurs zakończy się po 10:00, a jeśli nie, to Piotr Sforakowski zagra, zaprosi Roberta Janowskiego i Robert Janowski zanuci dłuższy fragment.
2: Czyli 2 sekundy nawet, może dłużej.
0: No wtedy to już na pewno państwo zgadną. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fajna nagroda do zdobycia. 22 po 9.
3: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31. Teraz troszkę porozmawiamy o tym, że lata płyną, że latek nam przybywa.
1: Ale co ty mi mówisz? Ja dopiero co w weekend byłam na 50 u przyjaciela. No widzisz.
0: Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Stanford, poprzyglądali się, jak to jest z upływem czasu, jak starzejemy się generalnie. I okazuje się z tych badań, że nie starzejemy się liniowo, tylko są takie skoki procesu i to są dwie takie daty, to
1: tąpnięcia,
0: 44
1: tak?
0: lata. I to zarówno u kobiet i u mężczyzn.
1: Czyli ten kryzys wieku średniego, to jest prawda.
0: 44. Potem jest 60. 60 to jest też kolejne takie tąpnięcie, przyspieszenie tego procesu. No i po wieloletnich badaniach okazało się, że jest jeszcze jeden próg, 78. Ale oczywiście z badań tych naukowych wynika, że no nie u wszystkich to przebiega tak samo. Co więcej, biologiczne starzenie się w przeciwieństwie do tego chronologicznego można spowolnić i przepis na to jest nieodmiennie ten sam. Obejmuje sporą dawkę codziennego ruchu, zdrową dietę, wysypianie się i dbanie o grono najbliższych nam ludzi.
1: Ale widzisz, no, to są dobre sposoby. Nawet jeżeli jeden z nich gdzieś tam wypadnie, bo ludzie miewają problemy ze snem, coś o tym wiem, albo z innymi rzeczami, to jednak to dbanie o najbliższe grono, i to jest nie tylko rodzina, ale też przyjaciele, to jest bardzo ważna rzecz. I będziemy wiecznie młodzi. Nie, Zygmuncie?
0: Dokładnie tak.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jak już przebrniemy przez tę 60, to już po prostu później... O nie, proszę państwa, nie z górki. Później będzie już luksusowo.
0: Ale proszę pamiętać, codzienny ruch, zdrowa dieta, wysypiać się i dbać o grono najbliższych nam ludzi.
1: No dobrze. To my zadbamy o grono najbliższych nam ludzi, czyli słuchacze Radia Pogoda, i pięknie państwu zagramy Demisa Roussosa teraz.

0: 19 minut i będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przez cały pogodny poranek dzisiaj się zastanawialiśmy, jak złapać strusia, który uciekł z hodowli zagrody w Jastrzębiu Zdroju. Taki struś to szybko biega, bo 50 km na godzinę, ale jak się okazuje, są sposoby na złapanie go. Mało tego, okazuje się, że mamy słuchaczy, którzy to w życiu robili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak się stało, że ja w grudniu przyprowadziłem emu, który właśnie uciekł sobie od swoich opiekunów. Porada jest następująca. Do niego trzeba spokojnie mówić, na przykład: emu, nie bój się, pomogę ci. On pozwoli podejść, a gdy już pozwoli podejść blisko, staramy się delikatnie pogłaskać go po skrzydle, po plecach, delikatnie głaskać, przeniesie rękę na pogłaskanie szyi i zacząć powoli iść. Emu pójdzie za człowiekiem. Za mną przeszedł około 2 kilometry do celu, w którym mógł zostać przejęty już przez właścicieli. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy z tej strony.
2: Panie Jerzy, naprawdę jestem zaskoczony.
0: Pod ogromnym wrażeniem jesteś.
2: Zszokowany, ale wiesz co, pan Jerzy ma w głosie coś takiego, co uspokaja.
0: Nie tylko struś by za nim poszedł,
2: tak,
0: co?
2: Tak, tak, panie Jerzy, usłyszałam. No naprawdę szacunek i gratulacje.
0: Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony.
3: Reklama. Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 10. Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: No więc wyobraź sobie, że mamy nowy konkurs.
1: Tak, słyszałem. Znajdź tę melodię, tak?
2: Zgadnij.
1: O właśnie.
0: No i po tej pierwszej nutce nie było najmniejszych szans. Państwo próbowali, państwo strzelali.
2: Ale to jeszcze nie wiadomo. To się okaże po godzinie 10, czy będzie dłuższy.
0: No ale z tego, co słyszeliśmy.
1: Ja odgadłem.
0: Poważnie?
1: No tak.
2: Proszę Państwa, proszę słuchać fajne radio do zdobycia. Kolejna część naszej zabawy u Piotra po godzinie 10. A my serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama.
13: Smak i zapach pomarańczy zaraz sobie przypomnimy oraz inne rzeczy i czynności, które lubił i opisał w swojej piosence Tadeusz Woźniak. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
9: Wiadomości z Warszawy.
14: Adrian Górny, 15-letni Ukrainiec zatrzymany przez warszawskich policjantów, wyszukiwał w internecie informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
15: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji.
14: Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a grozi mu pobyt w poprawczaku. 5 milionów złotych dostali warszawscy i mazowieccy harcerze w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kupią za to namioty, agregaty, łóżka czy kontenery sanitarne, czyli sprzęt potrzebny na wypadek sytuacji kryzysowych. Powstaną też magazyny i miejsca noclegowe dla mieszkańców oraz służb. Na razie kryzysowa sytuacja to jest na Ukrainie, dlatego Warszawa przekazała do Drohobycza 5 autobusów. To Solarisy Urbino, rocznik 2008, a do tego pojechał tam zapakowane 20 tonami pomocy humanitarnej. Autobusy posłużą głównie jako miejsce do ogrzania się i zjedzenia posiłku. To wszystko teraz. Za godzinę powiemy m.in. o najlepszych muzeach na Mazowszu.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Rzut oka za okno. No całkiem ładnie, chociaż chmurki faktycznie są na niebie, ale nie są to takie chmury, które mogą nam popsuć dzień. Na pewno z nich nie będzie padać i nie są ciemne, ponure, a takie tam rozlane mleczko. I to się może pojawiać dzisiaj. To jeszcze wystawmy rękę za okno. No chłodno, na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, ale po południu 19-20 w Warszawie. Przyjemnie.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Październik sobie mija. My ciągle cieszymy się słoneczną i ciepłą jesienią. I oczywiście z jednej strony deszczyk też jest potrzebny i to bardzo. Ale chyba większość z nas jest zadowolona, że weekend można było przyjemnie spędzić na łonie natury, chociażby w parku. Czy Państwo korzystają z tej pogody w jakikolwiek sposób? Choćby tylko siedząc na ławeczce przed domem? Można za darmo dostać trochę witaminy D od słońca, a to ważne. Do jesieni na pewno jeszcze będę dzisiaj wracać. Tymczasem w ramach uzupełnienia Wity NM, jak najpiękniejsze melodie, mam dla Państwa piosenki Tadeusza Woźniaka, Piotra Szczepanika i zespołu Ricky Epoveri, a potem chwilkę zajmie nam nasza nowa zabawa Zgadnij te melodie.

pogoda. 88,4 i 99,5.

0: Zgadnij tę melodię, tak się nazywa nasza nowa zabawa, w której Robert Janowski nuci, a Państwo odgadują tytuł tej nuconej przez niego piosenki, dzwoniąc pod znany Państwu numer telefonu 22 444 40 04. Ktoś, kto odgadnie prawidłowo tytuł i wykonawcę tego utworu, wygra piękne, pogodne radio. Już można je sobie obejrzeć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku i Instagramie. Szczegółowe informacje na temat tej zabawy, bo to ważne, zgadnij tę melodię, przypominam nazwę, znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej, ale żeby nie zostawiać Państwa w takiej niepewności, czy Państwa próba odgadnięcia tej melodii nuconej przez Roberta się powiodła, podaję kilka odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy to była piosenka Znamy się tylko z widzenia?
0: Nie.
1: Czy melodia może, którą pan Janowski zanucił, to jest pan Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem?
0: Nie.
1: Wielka miłość, Tawarentra jest.
0: Nie.
1: I 2 plus 1. Wstawaj, szkoda.
0: Też nie.
1: Darling, na, i tak dalej. Serdeczności.
0: Wzajemnie serdeczności. To nie była żadna z tych melodii. Dla ułatwienia dodam, że ja też nie odgadłem. To znaczy odgadłem, ale to nie była dobra odpowiedź. Można próbować odgadywać dalej, a można poczekać na kolejną podpowiedź Roberta Janowskiego. On ją zanuci, tę piosenkę w znacznie, ale w troszkę dłuższym fragmencie jeszcze dzisiaj, chwilkę po 12 na antenie Radia Pogoda.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: Kalina Jędrusik i jej najpiękniejsza melodia Kalinowe serce. Tak trochę wróciliśmy do jesieni, która od kilku dobrych dni roztacza przed nami swoje uroki. Cały czas powtarzam, że nie warto czekać na dobry moment, tylko od razu warto z tych uroków skorzystać, że tak niezgrabnie ujmę, bo potem będzie żal, że piękne dni złotej polskiej jesieni minęły. A pięknej jesieni towarzyszą najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy je w piosenkach Moniki Borys i grupy ABBA.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Your bank.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
18: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
21: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

0: Hasta mañana, czyli do jutra, śpiewała grupa ABBA. Pojutrze minie dokładnie 50 lat od dnia, kiedy na kilkanaście godzin do Warszawy przyleciała ABBA, żeby nagrać program telewizyjny, a przy okazji pozwiedzać stolicę naszego kraju na kilka dni przed ukazaniem się ich czwartej płyty Arrival. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu przy okazji przypominania wydarzeń roku 76. Akurat przebój Hasta mañana ukazał się prawie dwa lata wcześniej, ale w tej chwili nie ma to większego znaczenia. Z przekazów telewizyjnych wynika, że tamten dzień także był piękny i pogodny jak dziś, więc wzorem ABBY oprócz obowiązków warto dzisiaj znaleźć czas na chwilkę spaceru po mieście albo po parku przystrojonym w jesienne barwy. Zwyczajnie i po prostu warto skorzystać z tej pogody, zanim minie. A najnowsze prognozy mówią coś o czwartku, więc jest jeszcze troszkę czasu. Ja to bym sobie tak usiadł na jakiejś malowniczo położonej ławeczce i się zagapił na tę piękną jesień. Zresztą mniej więcej to właśnie robiłem prawie cały weekend, więc może teraz jednak przyda mi się troszkę więcej ruchu. A państwu na pewno przyda się ta najpiękniejsza melodia z kabaretu Starszych Panów.
1: Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka. Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz. Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kolysze cię śpiew, to znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo w lasu

0: Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem.

0: dobrze z balladą wędrować Sławy Przybylskiej. Kolejna jesienna piosenka w Radiu Pogoda, chociaż o samej jesieni nie ma tu ani słowa. No ale i tak wiadomo, że to właśnie ta pora roku jest czasem górskich, najlepszym czasem górskich wędrówek, studenckich rajdów, szkolnych wycieczek. Tymczasem za chwilkę zrobi się troszkę sportowo, choć to też nie będzie piosenka o sporcie. W Radiu Pogoda usłyszymy utwór z ulubionym refrenem polskich siatkarzy, którzy śpiewająco wygrywali kolejne mecze Mistrzostw Europy. Chodzi oczywiście o Zwierzenia Ryśka Ryszarda Rynkowskiego.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser ryb w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Cał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
19: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Witam Państwa, nazywam się Mirosław Baka i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Autopromocja. Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
3: Reklama.
4: Mija 11, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a po nich z przytupem rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania, o co zadbają Albano i Romina Power przebojem Felicita oraz Stenia Kozłowska piosenką Ja nie tęsknię za nikim.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Adrian Górny. Fałszywe polisy OC wystawione na nazwiska i samochody mieszkańców Wilanowa. Poszkodowani podejrzewają, że oszuści wykorzystali dane z dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jak informuje portal TVN Warszawa, sprawa może dotyczyć dziesiątek polis wystawionych na dane mieszkańców jednego bloku. Na Żoliborzu mają inny problem, chodzi o ptasi zakątek. Dzielnica chce wybudować tam żłobek i przedszkole, a przez to trzeba byłoby wyciąć kilkaset drzew, mówi mieszkanka Żoliborza Ewelina Ulanicka.
6: Tam są drzewa owocowe, jest tam kilka drzew o wymiarach pomnikowych. Mieszka tam kilkadziesiąt gatunków ptaków.
5: Do urzędu dzielnicy trafiła petycja o zachowanie tego miejsca. Urząd odpowiada, że w planie są nasadzenia zastępcze drzew. Jak zostały wspomniane drzewa pomnikowe, to stąd już tylko krok do tematu muzeów. Za nami 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne. Nagrody finansowe trafiły do 24 placówek. Wyróżniono też muzea, które przez 20 lat odnosiły najwięcej sukcesów w konkursie, jak na przykład Muzeum Warszawy. W muzeach mogą być też samochody. O jednym zabytkowym pojeździe powiemy za godzinę.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
5: Całkiem przyjemnie zaczął się ten tydzień. Pogoda dobra. Jakość powietrza w Warszawie, o, sprawdźmy. Albo dobra, albo umiarkowana na niektórych wskaźnikach. No, trochę mgły było z rana, to może i jakiś delikatny smoczek powstał przy okazji. 20 stopni po południu na termometrach i pogodnie do końca dnia. Jutro też zresztą.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
4: To pierwszy dzień naszej zabawy Zgadnij tę melodię, więc troszkę więcej uwagi jej poświęcimy, to znaczy zabawie, nie melodii. No melodii też w swoim czasie. Poświęcimy temu wszystkiemu za chwilkę troszkę więcej uwagi. W Radiu Pogoda będzie też miejsce, żeby poświętować urodziny Andrzeja Zielińskiego ze Skaldów, a w cyklu Pogodne Lata dzisiaj kilka wspomnień z roku 1970. Ale najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie duetu Albano i Romina Power, grupy Pod Budą oraz Marii Koterskiej. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: nasza nowa zabawa. Zgadnij tę melodię, w której Robert Janowski nuci fragmencik jednej z najpiękniejszych melodii, a Państwa zadaniem jest odgadnięcie, jak ona się nazywa. Od razu zyskała Państwa sympatię. Od chwili prezentacji tej melodii próbują Państwo odgadywać. Na razie bez powodzenia.
1: Robert Janowski nuci piosenkę zespołu Partita Mamy tylko siebie w wersji urodzinowej z okazji 10 lat istnienia Radia Pogoda. Pan Robert nucił fragment piosenki Abby Fernando.
2: Też nie. Melodia, która była zanucona przez Roberta Janowskiego, to najprawdopodobniej Zielone Wzgórza na Sobie.
0: No nie.
3: A czy moglibyście jeszcze raz odtworzyć tą skróconą wersję pioseneczki? No niestety nie miałem szansy posłuchać. Pozdrawiam. Wierny słuchacz Jurek Siedle.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Jurku. Sprawa wygląda tak. Oczywiście, że mógłbym powtórzyć ten fragmencik, ale chyba lepiej, gdyby pojawił się tu sam Robert Janowski i zaśpiewał dłuższy fragmencik dzisiejszej zagadki, i tak się właśnie stanie za około godzinę. Także proszę wtedy o szczególną uwagę, a nuż coś się wyjaśni. Tymczasem zmienię temat, bo dzisiaj ważne urodziny. 82. urodziny obchodzi Andrzej Zieliński, założyciel zespołu Skaldowie i jego lider oraz twórca muzyki do większości piosenek tej grupy, w tym takich przebojów jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.
4: Lampa na progu i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień, powtarza
0: Albo Medytacje wiejskiego listonosza.
4: Ludzie

0: No i szanujmy wspomnienia oczywiście.
1: Panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić.
0: Także w Radiu Pogoda uczcimy tę urodziny piosenką z muzyką jubilata, życząc mu, czyli Andrzejowi Zielińskiemu, wszelkiej pomyślności.

Tropisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: To były Filipinki w Radiu Pogoda. Za chwilkę Andrzej Zaucha w piosence, którą zaśpiewał bodajże w 1987 roku na jednym z opolskich koncertów. A ten koncert był poświęcony bodajże przebojom lat 50. i 60. Oryginał tej piosenki nagrała Helena Majdaniec, której dzisiejszą rocznicę urodzin zaznaczymy sobie utworem po 12. No a za chwilkę Andrzej Zaucha przypomni jej Czarnego Alibabę.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nest.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
14: A flat white?
13: Też.
14: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Została ostatnia reklama.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1970. 21 marca 1970 roku oficjalnie powstał zespół Trzy Korony. Krzysztof Klęczon założył go po odejściu z czerwonych gitar. Drugiego kwietnia tego roku swoją premierę miała jedna z najlepszych polskich komedii Jak rozpętałem drugą wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
2: Kupujcie bubliczki, gariacze bubliczki, za wasze rubliczki da paskarej. A piec mój pianica, za rękojcianica, a mać ubornica, tra-la-la-la.
1: 18 lipca w sopockim Grand Hotelu otwarto pierwszą w Polsce dyskotekę. Nosiła nazwę Muzikorama i była wyposażona w specjalną rampę ze światłami ultrafiolet i hit ówczesnych czasów Stroboskop. 2 października tamtego roku rozpoczął nadawanie drugi program polskiej telewizji, a 7 października rozpoczął się 8 konkurs chopinowski, który, jak się okazało, 2 tygodnie później wygrał amerykański pianista Garrick Ohlson. 1 grudnia Kazimierz Górski został selekcjonerem. Wtedy mówiło się na to trenerem reprezentacji narodowej naszego kraju w piłce nożnej.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: W 1970 roku ukazała się też duża płyta Anny German, Człowieczy los. A my posłuchamy innego jej nagrania z 1970 roku, Być może.

0: To szalona zabawa grupy pod Budą. Państwo dzwonią do Radia Pogoda nie tylko w sprawach zabawy, ale w znacznie poważniejszych również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja w temacie jesieni. Coraz później robi się jasno i coraz wcześniej ciemno. Będziemy więc coraz częściej chodzić po zmroku. Ostatnio jechałam autem, jako pasażer, co prawda, ale z przerażeniem stwierdziłam, że nawet w mieście człowiek ubrany na ciemno jest właściwie niewidoczny. Dlatego chciałam namówić wszystkich, bez względu na wiek, i młodych, i starszych, do noszenia odblasków, a decydentów o przenoszenie pasów w obrębie świecenia latarni. Pozdrawiam wszystkich ze słonecznego, bardzo słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Krystyno, i przyłączam się do apelu. Proszę nosić odblaski, zwłaszcza po zmroku, kiedy wychodzą państwo z domu, to znacznie ułatwia zauważenie tych, którzy idą ulicą, przechodzą przez ulicę. Naprawdę, wtedy wszystkie takie sprawy drogowe stają się znacznie łatwiejsze.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ile tankujemy?
7: 1000 litrów.
6: Ile?
7: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Wow! Kiedy?
7: Startujemy 10 października.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
7: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Została ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Reklama.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

0: otyłość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
2: Jedziemy razem.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
4: Najpiękniejsze melodie Haliny Benedyk, Mamy po 20 lat i Maryli Rodowicz, Diabeł i Raj, rozpoczną pogodne popołudnie w ten październikowy poniedziałek, ale to się stanie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Adrian Górny. Nowy odcinek drugiej linii metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Chodzi o 3 nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Chrzanów i Karolin. Trwają prace wykończeniowe i jazdy testowe, mówi rzecznik firmy Gulermak, która wykonuje pracę, Bartosz Sawicki.
6: Jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem, przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
5: Wszystkie prace mają zostać zakończone na początku listopada. A pamiętacie początek lipca? Wtedy doszło do wypadku autobusu przy rondzie ze Słońców Syberyjskich, który wjechał do przejścia podziemnego. Prokuratura ma już opinię biegłego dotyczącą stanu technicznego pojazdu, tylko na razie nie ujawnia szczegółów. Cały czas także nikomu nie przedstawiono zarzutów. Miejskie zakłady autobusowe przekonują, że pojazd był sprawny i nie doszło do żadnej awarii. Awarii nie było też w przypadku zabytkowego Mercedesa z 1938 roku, który miał kolizję na ulicy Wspólnej. Auto wjechało w tył innego samochodu, który jechał przed nim i zahamował. Nikomu nic się nie stało, ale zabytkowy samochód czeka renowacja.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
5: Ładne, słoneczne w większości popołudnie przed nami i 20 stopni jeszcze maksymalnie na termometrach w Warszawie. Wiatr słaby, jakieś tam chmurki się mogą pojawiać. Widać ich więcej w prognozach na wieczór i noc i jutro o poranku też mogą być. Bez deszczu jednak cały czas. Nocą 12-13 stopni. Jutro, jak już chmury z poranka sobie pójdą, to raczej pogodnie i 21 w stolicy.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają po południu piosenkami Haliny Benedyk, Maryli Rodowicz i Pola Anki, a potem Robert Janowski zaśpiewa odrobinę dłuższy fragmencik piosenki, która jest dzisiaj zagadką w naszej nowej zabawie Zgadnij tę melodię. To jedno, a poza tym pewnie na pewno czas, pewnie będzie czas, żeby zachwycić się październikiem w jego dotychczasowym kształcie.

0: Pewnej piosenki. Zresztą daje mi znaki, że zaraz ją przypomni. To ja tylko powiem, że jeśli Państwo rozpoznają tę piosenkę, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004 i podać rozwiązanie zagadki, a potem, jeżeli to możliwe, dodać jeszcze jedno krótkie wspomnienie, które jest związane z tym utworem. Nagroda w tej zabawie to przenośne, pogodne radyjko do słuchania najpiękniejszych melodii. Można je zobaczyć na profilach społecznościowych Radia Pogoda na Facebooku albo na Instagramie. Robercie, twoja kolej.
1: Proszę Państwa, druga odsłona tejże dzisiejszej zagadki. Ta pierwsza część brzmiała... A teraz będzie troszeczkę więcej i brzmi tenże fragment następująco. Prawie nie znam się na piosenkach, a Tom bym chyba odgadł. A wy?
0: Jeśli Państwo rozpoznali tę najpiękniejszą melodię, proszę dzwonić pod 22 444 4004 i podawać rozwiązanie tej zagadki, bo może to na Państwa czeka to piękne, pogodne radio w finale naszej zabawy. Jeszcze dziś po południu na antenie Radia Pogoda. Powodzenia życzę.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: A teraz zaznaczymy sobie 85. rocznicę urodzin polskiej królowej Twista, czyli Heleny Majdaniec, słuchając jej piosenki.

0: Żółty liść to jest bardzo jesienny przebój Janusza Laskowskiego i za chwilkę wrócimy do tej jesieni w jej tegorocznym, październikowym wydaniu. Tylko powiem, że jeśli chodzi o Roberta Janowskiego i naszą nową zabawę, Zgadnij tę melodię, będzie jeszcze jedna podpowiedź Roberta i wtedy, jak myślę, wszystko stanie się jasne, ale warto wcześniej postarać się odgadnąć tę melodię, żeby wygrać sobie pogodne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Także proszę próbować. Już widzę, że Państwo dzwonią i bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego
14: za mnie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
3: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: Ach, jak przyjemnie. No właściwie w sumie tak sobie myślę, że kajakowa wycieczka jest możliwa nawet w październiku, tylko trzeba się jakoś tak bardzo ciepło ubrać, bo można nieźle zmarznąć od wody w kajaku. Dzień dobry.
1: Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy. Październik to piękny miesiąc. Obłoki na niebie tworzą piękne, niepowtarzalne malowidła. Promienie słoneczne padają z boku, nadając wszystkiemu inne barwy niż lipcowe słońce. Na ziemi malują się cienie drzew, wśród których dzieci z radością wyszukują ukrytych kasztanów. Mm-hmm. Nie tylko, dorośli także.
0: No tak.
1: Niedziela była przeze mnie radośnie wykorzystana. Piękno jest wszędzie, ale w przyrodzie jest najpiękniej. Stwórca jest nie tylko w niebie, ale także w złote jesieni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, radośnie, radośnie. Mira.
0: Radośnie, radośnie odwzajemniam te pozdrowienia, pani Miro. No tak, październik na razie wygląda tak, że chciałoby się, żeby trwał tak przynajmniej do świąt, prawda? A potem wrócił.

0: Tak, no to była też jesienna piosenka. Najpiękniejsze melodie czasami tak brzmią, właśnie jak przebój Stanisława Chloszka i Petra Kotwalda, Holki z naszej szkolki, bo to przecież wspomnienie ze szkoły. Wspomnienie jesiennego spaceru dziką plażą zaraz się pojawi w Radiu Pogoda w piosence Stana Borysa.
1: Radio Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
12: Ile tankujemy?
13: 1000 litrów.
12: Ile?
13: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
12: Wow! Kiedy?
13: Startujemy 10 października.
12: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
13: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Reklama.
13: Chłopcy radarowcy z piosenki Andrzeja Rosiewicza pojawią się za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem od Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory usłyszymy, że piosenka jest dobra na wszystko. Ale zanim to nastąpi, proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
15: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
14: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował Zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej miliard złotych, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
16: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
14: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
11: Pogoda.
14: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. A na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Nasza zabawa Zgadnij tę melodię wróci na chwileczkę za mniej więcej pół godziny, dosłownie na chwileczkę. Natomiast za chwilkę zajmie nas wielka gwiazda francuskiej piosenki, która nad Wisłą miała tylko jeden przebój, za to ogromny. Ten przebój oczywiście usłyszymy na antenie Radia Pogoda, zaznaczając w ten sposób rocznicę jej urodzin, ale najpierw proszę posłuchać najpiękniejszych melodii Andrzeja Rosiewicza i starszych panów, czyli Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Piosenka jest dobra na wszystko, zwłaszcza taka jak ta piosenka z kabaretu Starszych Panów. Ale nie tylko, bo są także momenty, kiedy tą dobrą piosenką jest, no powiedzmy, Viens, którą w 73 roku nagrała Marie Laforêt. Jej kariera ponoć rozpoczęła się od niespodziewanego zastępstwa. Siostra Marie nie stawiła się na konkurs wokalny o szumnej nazwie Narodziny Gwiazdy, więc nasza bohaterka wzięła mikrofon i zaśpiewała swoją piosenkę tak, że cały konkurs wygrała. Chociaż to był tak zwany casting do jakiegoś filmu, dlatego że nagrodą okazał się udział w filmie W pełni słońca u boku samego Alaina Delona. Debiut okazał się udany, a Marie Laforêt potem poślubiła reżysera, Jeana Gabriela Albicocco, który obsadził ją w kilku swoich filmach, ale chyba Marie nie bardzo się podobała ta atmosfera filmowa, bo w 1963 roku postanowiła rozpocząć karierę muzyczną i zrobiła to nagrywając piosenkę Vendange de l'amour, czyli miłosne zemsty.
3: Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour.
2: Właśnie tak to brzmiało mniej więcej, no ale bez wątpienia, coś mi się język plącze strasznie dzisiaj, bez wątpienia największym sukcesem w karierze Marie Laforêt był utwór Viens z 73 roku, bo to był przebój nie tylko we Francji, ale też w wielu krajach Europy.

0: mijającym czasie. Kto wie, czy to nie było podczas jednej z inauguracji Dni Seniora w Warszawie albo we Wrocławiu i usłyszałem w odpowiedzi, jak to przemija. We mnie nie. I wtedy sobie pomyślałem i tego się będę trzymać ze wszystkich sił. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie w wykonaniu Alberta Harrisa i zespołu The Bee Gees.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Reklama.
7: To się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

0: To grupa The Bee Gees i ich przebój Words z końcówki z 1969 roku. Wrócę teraz na chwilkę do poprzedniej piosenki, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Alberta Harrisa. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Całkiem niedawno po nadaniu tej piosenki powiedziałem w Radiu Pogoda, że to tytułowe pytanie pozostanie bez odpowiedzi. A potem usłyszałem te słowa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam zwrócić uwagę panom redaktorom z działu muzycznego, że jeżeli tak bardzo długo szukają adresu pani Agnieszki, to proszę się zwrócić do odpowiedniego wydziału. Na pewno panu udzielą takiej informacji o poprawnym adresie, albo może pani Agnieszki w ogóle w Krakowie nie ma.
0: A właśnie, skąd pomysł, że chodziło o Kraków, nie wiem, ale doceniam ostrość dowcipu. Rzeczywiście rada, żeby zgłosić się do odpowiedniego urzędu jest świetna, tylko nie wiem, czy dziś uzyskałbym odpowiedź, bo teraz trzeba uważać przecież na przepisy dotyczące danych osobowych, zwane u nas RODO, przepisy RODO. Nie bez rozwinięcia, bez wzorem pewnego polityka, chyba też krakowskiego, nie krakowskiego, wszystko jedno. W każdym razie te przepisy nie pozwalają tak o sobie ujawniać danych osobowych, więc zgłoszenie się do urzędu prawdopodobnie nie wystarczy.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Boże, jak to tak?
1: To Marek Grechuta, już za nami. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Haliny Kunickiej i duetu Ada i Korda, a od 14 Państwa popołudniem zajmie się Monika Tarka. U Moniki także usłyszą Państwo trzecią podpowiedź Roberta Janowskiego, a potem rozwiązanie zagadki połączone zapewne z wręczeniem pierwszej głównej nagrody w zabawie Zgadnij tę melodię, czyli pięknego, pogodnego radia do słuchania Radio Pogoda. A ja, życząc Państwu bardzo pięknego popołudnia i w ogóle reszty poniedziałku, zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mam, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Reklama.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
2: Miriam Lipińska. A na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
2: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informacje. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
2: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły dwie osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
3: Pogoda.
2: W całym kraju sporo słońca i deszcz nam dziś niestraszny, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Witam Państwa w poniedziałek i oczywiście zapraszam na nasze wspólne pogodne popołudnie z nowym konkursem na naszej antenie, czyli Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania jest radio z naszym logo, piękne takie białe, można nawet je gdzieś ze sobą zabrać, bo ma taką bardzo fajną rączkę. Także proszę Państwa, to jest nagroda główna. Pojawi się oczywiście w pogodnym popołudniu trzecia podpowiedź dotycząca piosenki, którą dzisiaj Państwo mają odgadnąć. Przypomnę, że melodię będzie nucił ponownie nasz niezawodny, proszę Państwa, nasz niezawodny kolega, więc zapraszam serdecznie na nasze pogodne popołudnie. Robert Janowski oczywiście, za chwilę Andrzej Dąbrowski, Urszula Sipińska, potem posłuchamy Skaldów. Jesteśmy razem do godziny 18:00.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Ulala, zabawa trwa już, Ula Sipińska w Radiu Pogoda. No właśnie, dzisiejsza zabawa, zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Jeszcze nie rozstrzygnięta, proszę Państwa, to jest nowość na naszej antenie. Codziennie po godzinie 9 Robert Janowski nuci Państwu te pierwsze takty piosenki do odgadnięcia. No i Państwo dzwonią, próbując odgadnąć, co to za utwór, ale to nie wystarczy podać samą odpowiedź na pytanie, jaka to piosenka, ale trzeba też podać swoje najlepsze wspomnienie z tą melodią, a my wybierzemy najlepsze z nich, no i tą osobę nagrodzimy radiem Radia Pogoda, czyli po prostu takim radiem z naszym logo, na którym pięknie będzie można słuchać naszej stacji. Dzisiaj po godzinie 12 pojawiła się kolejna podpowiedź. Czy jest już dobra odpowiedź na to pytanie? Przekonamy się już za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Szczegóły tego naszego konkursu, tej całej naszej nowej zabawy oczywiście na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.

0: Twoje imię i numer telefonu do siebie. Nasz numer 22 444 4004. A do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda oczywiście.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No i tak myślałam, że po tej podpowiedzi to telefony się rozdzwonią.

0: Irena Rolska zabrała nas na spacer po ulicy Francuskiej w Warszawie, ale myślę, że tego typu ulica jest też i w innych miastach, bo to chyba dosyć popularna nazwa dla ulic. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, to nie lato, lato czeka i nie gdy strumyk płynie zwolna, to nie o tą melodię chodzi. Przypomnę też, że nie wystarczy podać samego tytułu i wykonawcy tej piosenki, ale też trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie z tą melodią, bo to właśnie dzięki temu to najbardziej ciekawe wspomnienie nagrodzimy. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda. Wrócimy oczywiście do tej naszej zabawy po godzinie 16, bo na razie przed nami kolejne spotkanie z Krystyną Giżowską i opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii. To już za chwilę.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Została ostatnia reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: A ja witam w poniedziałek, poniedziałeczek Krystynę Giżowską.
2: Ponownie.
1: Dzień dobry, Krysiu. Witam
2: Dzień
1: cię serdecznie.
2: Dobry, miło mi.
1: Zaczynamy kolejny tydzień naszych spotkań i opowieści o twoich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj piosenka w duecie, bo ty miałaś sporo tych duetów na swoim koncie. Tym razem Rudy Schubert. I utwór, nie zawaham się użyć tego słowa,
2: kantrowy.
1: W stylu country. Właśnie.
2: No, tak, bo to jest numer country. Oczywiście. Podróży, piosenka podróży. Proszę Państwa, nawet wyszła płyta tylko i wyłącznie z duetami moimi. Nazywa się Ci Wspaniali i Ja. Mm-hmm. I tam właśnie jest i Andrzej Rybiński, i Rudy Schubert.
1: A jaka skromność, Ci Wspaniali i Ja.
2: Tak, bo to same duety, tylko duety. I właśnie jeden z nich to z Rudy Schubertem. I też taki właśnie, tak, byliśmy zakochani w stylu country, podobały nam się, bo są na luzie, takie wesołe, takie niezobowiązujące, można
1: sobie... I country
2: sobie
1: jest w ogóle takie szczere, wiesz, takie bliskie człowiekowi, prawda? Zawsze opowiada o życiu, o takim zwyczajnym życiu, czy zwyczajnym dniu.
2: I jedziesz autem.
1: Zwyczajnych, tak. I jedziesz autem, słuchasz i przyjemnie
2: dokładnie.
1: Się prowadzi przy tej muzyce.
2: I nie przeszkadza ci w niczym. Nie,
1: zupełnie.
2: Nie musisz się zagłębiać, możesz sobie pogwizdać.
1: Ale skąd ten duet z Rudym Schubertem w ogóle?
2: To też mówię, wszystko działo się przy okazji koncertów. Myśmy się z Rudym Schubertem też spotkali właśnie przy okazji koncertów. Stąd, a jego głos wyjątkowo do tego pasował, więc wpadliśmy na pomysł, żeby coś takiego nagrać. Aha. Trafiła się fajna piosenka, no i w tym momencie no nie było o czym gadać, no trzeba nagrać i koniec. I okazało się, że jego taki tubalny wokal idealnie tutaj pasował. Także jestem szczęśliwa, że mam tyle takich różnych utworów. Ja powiem szczerze, że był taki moment na początku jeszcze, a może jest nawet do dzisiaj jeszcze, to mi zostało chyba, tak się zastanawiam, że chyba zostało, że ja ciągle nie wiem, co ja tak naprawdę chciałabym śpiewać. Mi się tak podoba, są style, które, o Boże, o jak ja mówię, tak śpiewać, muszę spróbować, czy mi się to uda.
1: A tymczasem w Radiu Pogoda mogę powiedzieć kolejna w twoim repertuarze piosenka Drogi, w drodze do Fontainebleau, prawda, z każdym kilometrem kocham bardziej, z Rudym Schubertem tym razem.
2: Teraz jest takie prawdziwe country, melodia, piosenka Drogi.
1: No to posłuchajmy, Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. Krysiu, jutro się widzimy, słyszymy, dziękuję za dziś.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ktoś z Państwa dzisiaj dzwonił i nagrał taką wiadomość, że poprosi o piosenkę Roya Orbisona, bo ona zawsze poprawia mu humor. No to była O Pretty Woman, Roy Orbison na antenie Radia Pogoda. Piosenka, która właściwie miała dwa życia, bo po raz pierwszy była ogromnym przebojem w latach 60., a potem powróciła w latach 90., kiedy pojawił się film pod tytułem Pretty Woman. No i właśnie ta piosenka też była w tym filmie. Film oczywiście z Julią Roberts w roli głównej. No ale tak naprawdę to taki przebój, proszę Państwa, ponadczasowy, jak to się mówi, evergreen. A już niedługo kolejna piosenka, która też się kojarzy, no nie tyle z filmem, co z serialem. 07 Zgłoś się i Grzegorz Markowski.
1: Radio Pogoda. Reklama.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Muzyka i głos AI.
22: To

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt. Środki czystości. Kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ile tankujemy?
7: 1000 litrów.
6: Ile?
7: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Wow! Kiedy?
7: Startujemy 10 października.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
7: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
17: Słuchają Państwo Radia Pogoda, czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody, a potem oczywiście nasze kolejne najpiękniejsze melodie. Na zegarach 16.
18: Zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
18: Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi doktor. dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
16: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
18: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
19: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
18: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
20: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
18: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
13: Co jest grane w Warszawie?
21: Adrian Górny. Dzisiaj w Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki Lewandowski Prawdziwy. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny, tylko liczba miejsc ograniczona. A przypomnę, że dzisiaj akurat bez Lewandowskiego gramy z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj o 19 w Nowym Teatrze przy Madalińskiego będzie spotkanie z Agnieszką Dałkszą. To autorka książki Niedaleko pada granat od jabłoni, opowiadającej o matce, która kiedyś oddała swoją córkę do adopcji. Wstęp wolny. W Domu Kultury Miś przy ulicy Zagłoby będzie dzisiaj wernisaż wystawy malarstwa Pawła Kowala Zachody Słońca, cykl drugi. O godzinie 19 i tu także wstęp wolny. W pracach autora dominuje pejzaż i tematyka kwiatów.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
18: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
17: Minuty po godzinie 16, poniedziałkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę Barbara Kraftówna zaśpiewa Zakochałam się w czwartek, chociaż dzisiaj poniedziałek, a Eleni za wszystkie noce. Będziemy też wspominać Helenę Majdaniec. No i wrócimy oczywiście do naszej nowej zabawy, czyli zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Dowiedzą się Państwo, kto je zwyciężył, kto jako pierwszy zwyciężył w tym naszym konkursie. No i oczywiście do wygrania jest radio z naszym logo.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: ty przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Lalele, Mieczysław Wojnicki na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Warszawy.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam podziękować za wspaniałą nagrodę w konkursie Daję Słowo. Byłam na koncercie Michała Milowicza, kiedy śpiewał Krzysztof Krawczyk w Gromie. Piękny koncert, wspaniały. Może czasami troszkę za głośno i trudno było zrozumieć słowa, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłam.
0: Dziękuję pięknie za tą relację. Zresztą prosiłam, żeby Państwo dzwonili właśnie i opowiadali, jak tam było, jak jest na koncertach, na które zaproszenia Państwo wygrywają na antenie Radia Pogoda. Konkurs Daje Słowo zawieszony chwilowo, proszę Państwa, bo przecież zupełnie nowa zabawa pojawiła się dzisiaj na antenie Radia Pogoda, czyli zgadnij tę melodię. Robert Janowski nuci fragmenty melodii, a Państwo odgadują, kto ten utwór wykonuje, jaki on ma tytuł. Jeszcze na dodatek prosimy o odpowiedź na pytanie, jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie właśnie z tą piosenką. Za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zagadki.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy.

0: Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: Została ostatnia reklama.
15: Muzyka i głos AI.

0: Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, po ostatniej podpowiedzi Roberta Janowskiego, kiedy zanucił już taki dłuższy fragment tej dzisiejszej melodii, rozdzwoniły się telefony i było bardzo dużo dobrych odpowiedzi dotyczących melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski, ale to nie chodzi o to, żeby być pierwszym, nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jaka to melodia, proszę Państwa, ale też, żeby podać taką informację o tym, z czym ta melodia się Państwu kojarzy. No i ja dzisiaj wybrałam taki oto telefon od Was, proszę posłuchać.
2: Mówi Anna, odgaduję konkurs, to jaką piosenkę nucił Robert Janowski. Oczywiście Cicha woda rzeki rwie, śpiewał pan Kurtycz, kojarzy mi się z wyjazdami na obozy harcerskie i kiedy wpadłam do Strumyka, no właśnie do tej cichej wody.
1: Robercie, co ty na to?
3: Oczywiście, że tak. Piękna melodia, którą czasami niektórzy o drugim mówią, ty taka cicha woda. To był oczywiście Zbigniew Kurtycz, piosence Cicha woda.
1: A pani Ania ze mną na linii, dzień dobry, witam serdecznie pani Anno.
2: Witam pani Moniko, bardzo się śmieję z moją przyjaciółką Ewą, jesteśmy w Gdańsku. I właśnie idziemy promenadą.
1: O, proszę. A tu taka właśnie wiadomość od Radia Pogoda i taki telefon.
2: Śmiejemy się trochę cicho, teraz już głośno.
1: A czy możecie razem zaśpiewać tę piosenkę z przyjaciółką?
2: Razem możemy zaśpiewać razem, jak najbardziej.
1: No to słuchamy.
2: Cicha woda, brzegi rwie, nawet nie wiesz, wianki gdzie.
1: Jak to było z tym wpadnięciem do wody, pani Aniu?
2: No tak, to były takie strumyki i wyjeżdżałam bardzo często w Tatry, chodziłam po dolinach i tam zawsze strumyki prawie w każdej dolinie i nieraz się, że tak powiem, trochę poślizgnęłam na kamieniach pokrytych mchem.
1: Pani Aniu, no ta odpowiedź nie tylko urzekła mnie tym, że pojawiły się wspomnienia takie z dawnych, fajnych lat, ale właśnie tak. Też i taki dowcipny był też element. Także gratuluję radio z naszym logo oczywiście. To pani zdobywa taką nagrodę.
2: Dzięki wielkie pani Moniko. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: A kolejna melodia do odgadnięcia już jutro na naszej antenie o godzinie 9:00. Robert zanuci jej pierwszy fragment. Przypomnę, radio z logo Radia Pogoda do wygrania. Jak chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda, jest naprawdę urocze, to można zaglądać na naszego Facebooka i na nasz Instagram. I w ogóle gratulacje dla wszystkich z Państwa, którzy dzisiaj wiedzieli, o jaką melodię chodzi i dzwonili do Radia Pogoda z dobrą odpowiedzią.

0: Piosenki Beatlesów są tak znane, proszę Państwa, i tak jest i było o nich głośno, że każda z nich jest rozkładana na części pierwsze. Akurat o tej słyszałam dwie takie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że naukowcy z pewnego ważnego instytutu naukowego, matematycznego zresztą, zbadali konstrukcję wielu utworów, no i na podstawie takiej matematycznej analizy akordów oraz melodii właśnie okrzyknęli ten utwór, czyli Obladi Oblada, idealną piosenką popową. No i też słyszałam taką informację o tym tytule, że ten tytuł jednak coś znaczy. Podobno pochodzi z języka Yoruba, który jest używany w Nigerii, no i w slangu używanym przez nigeryjskiego muzyka, którego znał Paul McCartney i właśnie od niego się tego dowiedział. To w tym slangu to znaczy po prostu życie toczy się dalej. Obladi, oblada. A u nas toczy się dalej program Radia Pogoda. Za kilka minut Jerzy Połomski, Młodym Być i Więcej Nic. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
20: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młody być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

tym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca słuch.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Reklama.
16: To jest Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale na razie wiadomości i prognoza pogody o 17.
17: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
18: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
17: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
18: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
17: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
19: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego.
8: zewnętrznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
17: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
15: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
17: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
12: Pogoda.
17: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
16: Pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami, a za chwilę piosenka, którą kiedyś Państwo wybrali jako swój ulubiony utwór, Ali Babek, bo właśnie na niego najwięcej słuchaczy głosowało w plebiscycie, czyli Kwiat jednej nocy. Będzie też coś po francusku, że temu moi non plus, Serge Gainsbourg i Jane Birkin już niedługo na naszej antenie. No i wrócimy też, proszę Państwa, wspomnieniami do wakacji dzięki piosence Maćka Kosowskiego.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
16: Witam serdecznie.

0: się kiedyś mówiło na takie piosenki? Pościeluwa. No, chociaż na razie 17.13, proszę Państwa, jeszcze jasno za oknami. No ale tak sobie uświadomiłam, że już za niecały miesiąc o tej porze to już będzie szarówka albo wręcz ciemno, bo przecież zmieniamy czas z letniego na zimowy. To stanie się w nocy z 24 października na 25 października. No i cofamy o godzinę zegarki, więc no będzie wcześniej się robiło po prostu ciemno. Ale na razie starajmy się o tym, proszę Państwa, nie myśleć. Na razie wspominamy jeszcze wakacje, więc zrobi nam się ciepło na sercu. Za chwilę wakacje z blondynką w wykonaniu Macieja Kosowskiego, ale ten tekst napisał Jonasz Kofta, który nie tylko był znakomitym poetą i pisał poetyckie teksty, ale także te bardzo takie żartobliwe. No w końcu współpracował z kabaretami. Pisał też takie żartobliwe teksty dla radia. No i napisał na przykład taką znaną piosenkę Śpiewać każdy może, ale także i Wakacje z blondynką, o których zresztą tak wspominał podczas jednego ze swoich występów.
1: Ja kiedyś napisałem tekst do takiej piosenki, którą do teraz w Pucku, Jastrzębie, Górze, Sarbinowie czy gdzieś indziej w sezonie za jedną stówę mogę zawsze usłyszeć, jak chcę.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedza.

0: Marek Grechuta na antenie Radio Pogoda i Teresa Iwaniszewska-Haremza, której zresztą ostatnio opowiadała, mówiąc o swoich najpiękniejszych melodiach, Lina Franckowiak, wspominając o tym, że artystka w pewnym momencie wyjechała do Australii. Gdyby nie to, to pewnie byłaby jedną z takich, no, większych polskich gwiazd, a na pewno jeżeli chodzi o takie występy gdzieś tam sceniczne, czy teatralne, czy jakieś właśnie kameralne koncerty. Za chwilę Maria Koterbska, jej Karuzela, będzie Halina Kunicka i jej Białe Tango, a potem Klub Pogodnych Ludzi, komu dzisiaj wręczę legitymację członkowską, zaraz się okaże. Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorących.

0: owocowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Yeah.

Pogoda 88,4 i 99,5.

0: był tym, z którym zechce w białe tango iść.
1: Halina Gonicka w Radiu Pogoda. Cały czas powiększamy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo zgłaszają się do naszego klubu pogodnych ludzi poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Dzisiaj oddzwaniam do pana Radosława.
2: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy pan
3: dzień
1: Radosław?
3: Zgadza się.
1: Dzwonię oczywiście w sprawie klubu pogodnych ludzi, jak się pewnie pan domyśla.
3: Wiem o tym.
1: Napisał pan tak w swoim zgłoszeniu. Lubię się śmiać, lubię się bawić i lubię, jak inni ludzie są uśmiechnięci, tak jak ja.
3: Chociaż mam 18 lat, to bardzo lubię po prostu, jak inni się śmieją, ale lubię, jak chociaż seniorzy się śmieją. Lubię, jak seniorzy są właśnie szczęśliwi.
1: No i to jest piękny cel, czyli uszczęśliwiać ludzi, sprawiać, żeby po prostu im było przyjemniej w życiu, a przynajmniej, żeby niektóre chwile były takie przyjemniejsze. Panie Radku, a pan skoro 18 lat, to co, w tym roku matura? Jak to wygląda?
3: Ja już po egzaminach zawodowych, bo ja szkołę branżową skończyłem.
1: Rozumiem, a kim pan jest w takim razie z zawodu?
3: Hotelarzem.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Radio Pogoda u 18-latka?
3: Po prostu ja lubię takie stare przeboje, bo tu mój dziadek słucha, który już jest w klubie pogodnych ludzi.
1: Aha.
3: Lubię słuchać razem z dziadkiem.
1: A czy dziadek opowiada na przykład o tych piosenkach, że tam, słuchaj, ja przy tej piosence to
3: tak,
1: się po raz pierwszy całowałem albo coś takiego?
3: Tak. Śpiewa nawet do waszych piosenek.
1: O, jak fajnie. No. Ale no to kolejny przykład na to, co powtarzamy, że Radio Pogoda łączy pokolenia i jakie to piękne, że wy spędzacie razem czas, właśnie pan z dziadkiem, że rozmawiacie ze sobą, a nie tylko w tych telefonach komórkowych, prawda? Jak
3: to? Nie, ja to mało korzystam.
1: No to jest pan niezwykłym człowiekiem, naprawdę.
3: Ja pomagam ostatnio seniorom, naprawdę.
1: Panie Radku, no to ja bardzo dziękuję za to wszystko, co pan robi. Bardzo dziękuję za zgłoszenie. No i mam dla pana taką oto wiadomość. Proszę posłuchać.
2: Mm-hmm. Witaj w klubie pogodnych ludzi.
3: To teraz dziękuję.
1: Teraz nie tylko dziadek, ale i pan będzie mógł się pochwalić, że ma legitymację członkowską klubu pogodnych ludzi.
2: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
1: Gdyby państwo komuś chcieli zadedykować jakąś piosenkę na antenie Radia Pogoda, to przypominam, że mamy koncert życzeń. Robert Janowski składa państwu życzenia i gra państwu wasze ulubione, najpiękniejsze melodie. Można się zgłaszać do Roberta przez naszą stronę radiopogoda.pl, a koncert życzeń na naszej antenie w weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14. A wieczorem w Radiu Pogoda Aleja Sław, to już po godzinie 18. Dzisiaj Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na rozmowę z aktorem Lechem Dyblikiem. No, znamy go nie tylko jako złomiarza z serialu Świat według Kiepskich, bo ma naprawdę na swoim koncie różne role i epizody w wielu wspaniałych filmach, chociażby w Killerze, w Ogniem i Mieczem, w Panu Tadeuszu i proszę państwa w Kameleonie i w Królu Przedmieścia. No, ta lista jest bardzo, bardzo długa. Jest też przecież aktorem teatralnym i pewnie o tym, ale też nie tylko o tym ta rozmowa, także zapraszam serdecznie. A my słyszymy się jutro 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy karzel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Słońce jest już nisko i powoli wchodzimy w poniedziałkowy wieczór. Noc w większości kraju zapowiada się pogodnie, choć na Pomorzu chmur będzie trochę więcej i tam może przelotnie pokropić. Na południu Polski zaczną wieczorem tworzyć się gęste mgły. Uwaga kierowcy na utrudnienia. Na Krajowej 79 w miejscowości Karsy koło Ożarowa w województwie świętokrzyskim przewróciła się cysterna i wprowadzono tam ruch wahadłowy.

0: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
1: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ile tankujemy?
6: 1000 litrów.
5: Ile?
6: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Wow! Kiedy?
6: Startujemy 10 października.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
6: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Reklama.
16: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
17: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
18: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26. Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
19: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
18: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. I to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
17: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzeń.
20: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
17: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa Kujawskiego. Kujawsko-Pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
8: Agresja jest coraz większa,
17: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
17: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannę i obserwację medyczną, skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie, kiedy zremisowali 0-0. Mecz o 20:45.
14: Pogoda.
17: Jutro niewielkie zachmurzenie, trochę więcej chmur na północy kraju i tam możliwe po południu słabe opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Rano na południu Polski zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Dzień dobry. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. Przypominam, że wrzesień to taki czas, kiedy wracają seriale, wracają różne programy. No i właśnie między innymi o jednej z takich powracających produkcji porozmawiamy dzisiaj z Lechem Dyblikiem, aktorem, który wciela się w nową postać w serialu Zajazd. Ale o tym za chwilę. Oczywiście nie zabraknie też wspomnień, chociażby z planu z Johnem Malkowiczem. Zapraszam bardzo serdecznie na to dzisiejsze spotkanie.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, Pani.
1: Możemy Pana zobaczyć już w nowej produkcji w serialu Zajazd. Gra tam Pan postać, która niekoniecznie zachowuje się odpowiednio, że tak to chyba ujmę.
2: Ja wiem, czy nieodpowiednio, no... Gość na emeryturze, który grasuje po portalach randkowych, no próbuje sobie znaleźć jakąś kobietę na dalszą drogę życia, no i z tego wynikają różne perypetie. No sam nie bywałem na portalach randkowych, ale rozumiem, że mogą być różne nieprzewidziane zdarzenia, no i właśnie są zdarzenia najczęściej śmieszne, więc nie. Lubię, jak jest śmiesznie.
1: Nie są to zdarzenia groźne.
2: Nie.
1: Ale z tego, co wiem, to Wiktor, czyli postać, którą pan gra, raczej powinien się skupić na swoim zdrowiu. Tam chyba trochę tych problemów zdrowotnych ta postać ma.
2: Tak, ale wie pani co, z tym zdrowiem to jest tak, że ciągle jak ludzie mnie tam na ulicy zaczepiają, to pytają o zdrowie. To ja pytam, a jak u pana z tym? No bo... U mnie jest wszystko gra, no ale to jakiś w zasadzie niepokój wywołuje we mnie to pytanie o zdrowie. Coś, czego się nie dostrzegam, nie wiem. Nie, no ma kłopoty zdrowotne, no ale w tym wieku to się ma, no.
1: Czy te randki mu nie przeszkadzają? Na serce na przykład? Dobrze wpływają?
2: Nie, chyba nie, poza tym, że... Osobiście jestem po wymianie zastawki i bypassach, także wytrzymam.
1: To trochę postać w nieco innym stylu niż z większości ról, z których pana kojarzymy.
2: Bo... No tak. No, zgadza się, no bo to wcześniej to byli wyłącznie bezdomni albo alkoholicy, w każdym razie ludzie na dnie, a teraz taki no atrakcyjny staruszek, no.
1: Już może tam nie przesadzajmy z tymi jakby ludźmi na dnie, ale tacy raczej też, powiedziałbym, z podszemranej gwiazdy nieco.
2: Zgoda, ale ja tego w żaden sposób nie deprecjonuję, no bo się na tym znam, życie miałem bogate i poza tym mam jakąś wewnętrzną zgodę na to, jak jestem postrzegany. Skoro mnie tak postrzegają, to proszę uprzejmie, bo prawda jest taka, że płacą za to coraz więcej pieniędzy, więc absolutnie czuję się na miejscu.
1: A ten wątek w naszej rozmowie jeszcze wróci. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Siódma, cztery, jakaś płyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, płyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś powie.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
16: Czekaj.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, choć jak samo sobie mówi, nie tylko aktor, Lech Dyblik. Możecie go Państwo zobaczyć w nowej roli w serialu Zajazd. I o drugim sezonie tej produkcji dzisiaj trochę rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak się Pan czuje w roli takiego eleganta Wiktora?
2: Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo widziałem jakąś taką zapowiedź na Instagramie. Mhm. To byłem zaskoczony, że ja tak dobrze potrafię wyglądać. Zresztą moja żona i dzieci też, bo pokazałem im to. To ten, ja wiem, no, jestem aktorem, no.
0: Ale czy rozumiem, że jakby aktor przyjmuje zadanie aktorskie, staje się różnymi postaciami, no ale chyba tak sobie myślę, że w jednych rolach można się czuć lepiej, w innych trochę gorzej. Czy zawsze tak samo?
2: Wie pani co? Ja już, no bo ponieważ całe życie w tym robię, więc ja te propozycje, które dostaję, one są przemyślane. Mhm. Przemyślane i w zasadzie rzadko odmawiam, ale to odmawiam dlatego, że no ludzie się jakby do przygotowują do tego i to mniej więcej gra, no. Mhm. Ja, w jednym z seriali, w którym gram, to Netflix będzie, tam agentka mi powiedziała, że oni 2 tygodnie się zbierali, żeby mi coś tam zaproponować. Nie powiem póki co, w którym to było. Mm-hmm. No, że taka rola niegodna gwiazdy. No, tutaj występuje jako gwiazda. Ale parę dni zdjęciowych. I powiedziałem, że jak ich na to stać, to z przyjemnością. No i zagrałem. Ale zdziwiło mnie to, że to w ogóle taki problem był, no bo to można z człowiekiem normalnie pogadać, no ale nie wiem, no. Już taki chyba pomnik mi niedługo będą stawiać, skoro tego typu opory mają. No.
0: Ale to teraz mnie pan zaciekawił. Rozumiem, że też pan nie może pewnie zdradzić jakichś tam szczegółów. No właśnie, albo pan nie chce. No ale jeżeli rozumiem, że to była jakaś taka rola znów raczej z tej szemranej strony.
2: Zgadza się, zgadza się. I zresztą to trudno też nazwać rolą, bo raczej taka obecność bardziej, chociaż tam parę scen było do zagrania. No ale mnie się spodobało na przykład to, że im zależało na tym. W zasadzie to tak na zdrowy rozum to można wziąć jakiegoś troszkę wyszkolonego statystę i też by to zrobił. Mhm. A oni musieli zapłacić spore pieniądze za to.
0: No ale to w takim razie...
2: No miałem kamper, naprawdę wszystko było elegancko.
0: No ale to w takim razie tak sobie myślę, że to chyba tylko jakby na plus dla pana, że jednak tak jak pan powiedział przed chwilą, za te role płacą coraz więcej.
2: Tak.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc od 2 stopni na południu po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 kilometrach jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się, i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. Mhm. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, nie. Oczywiście. To
1: czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i a ja wiem, czy ja jestem aktorem, no.
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo cudem. Z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: No ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Mhm. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo wymyśliłem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Mhm. Tam Maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy czy w Rosji, czy na Ukrainie usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
12: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
0: Została ostatnia reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
17: 19 zbliża się wielkimi krokami, a zatem to czas na wiadomości i prognozę pogody.
18: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym, susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Łodzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
19: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
20: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
19: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
18: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać pozyskiwać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
14: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
21: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
14: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
18: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
22: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
18: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Donną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra z Iwą Jowicz.
0: Pogoda.
18: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to, chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie. Dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Rydzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale. I ja oczywiście bardzo to lubiłem. Natomiast no, jak zobaczyłem, jak to wygląda w oryginale, to jest po prostu inny świat. Teraz akurat po raz kolejny lecę Biesy Dostojewskiego, to po prostu nie mogę się nadziwić kunsztowi narracji, bo on z jednej strony jest inteligentny, jest złośliwy, jest dobrym psychologiem i po prostu pięknie to po rosyjsku wyraża, że ten rosyjski jest tak wyrafinowany jak język francuski. Po prostu naprawdę można bardzo elegancko się nim posługiwać, no aż tak jak Dostojewski to ja nie potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. I tyle, no także... Ja to bardzo lubię i żałuję, że bo w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też, no bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten język rosyjski, czy pan mówi w tym języku, no bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
2: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi w pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakimś dziwnym trafem dostałem rolę bardzo eleganckim filmie w malowanym ptaku. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
1: Za chwilę do tej historii wracamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Reklama.

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie i w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Mhm. Przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, w życiu nie byłem na zebraniu, spotkaniu koproducentów, więc poszedłem, bardzo elegancka knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. I aha. Ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że ja jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, no kurde, muszę opowiedzieć, zatankował w Olsztynie.
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Mhm. Miał 24 grosze gotówki. No, przyjechała policja, afera, on mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić, więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię. Ja go pytam: chłopie, a ty może głodny jesteś? A on mówi: dwie doby nic nie jadłem. A ja mam kłopot ze swoją żoną, bo ona jako żona alkoholika to nie jest wylewna. I zamiast mówić mi, że mnie kocha, to mi kanapki robi ciągle, bo ja ciągle jeżdżę. I dała mi pięć, ona świetne te kanapki robi. Ale jechałem do Wrocławia, hotel, tam wszystko. No i oddałem mu te pięć bułek, dwa jabłka i czekoladę. I tak rwał te bułki, aż miło było patrzeć. Tak bardzo był głodny. Humor mu się poprawił i opowiada mi, że przypomniał sobie, że w tej torbie ma kawę i cukier. W tej torbie, którą wziął z tira. No to najeść się nie naje, ale to chociaż kawę się napije. I poprosił na stacji benzynowej, spytał, czy może wziąć sobie wrzątek. Oni powiedzieli: jasne, ale za ten kubek papierowy trzeba dać złotówkę. On miał 24 grosze. I chłop się wycofał. Mógł z kosza wyjąć, umyć ten kubek i ja tak bym zrobił. No ale był sponiewierany. No jak dotarło do mnie, że nawet wody mu nie dali, to pomyślałem, że to ja zostałem wyznaczony do rozwiązania tej sprawy, bo pewno jestem jedynym człowiekiem, który wysłuchał tej opowieści, bo jest nieprawdopodobna. Więc powiedziałem mu, żeby stówę wyjąłem, dałem mu stówę i mówię, że jedź ze mną do Wrocławia, tam na Bielanach koło studia jest przystanek autobusowy, autobusy do Kudowy stają, masz na bilet, bułki ci jeszcze zostały. No był po prostu, no, byłem pierwszym człowiekiem, którego chyba normalnie potraktował w czasie tej przygody. No i jedziemy chwilę w milczeniu i dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji mojego poprzedniego filmu i napisała: Leku, jestem na festiwalu w Cannes, widziałem się z reżyserem Malowanego Ptaka, zakochał się w tobie i scenariusz ci przyślę, jak wrócę do Polski. Więc po prostu nie wiedziałem nic, bo że taki film się robi. Sprawdzam w internecie, a tam jest, owszem, film czeski. Ja nie miałem sekundy do czynienia z czeskim kinem wcześniej. Obsada hollywoodzka. No i mówię do tego faceta: ty, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? A on mówi: no ze 4 minuty. A ja mu pokazuję tego SMS-a, patrz, a ja to już mam z powrotem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: I teraz możemy wrócić do tego Berlina, do tego obiadu koproducentów. Tam na tym obiedzie było dwóch Żydów z Izraela. Przystojni, dowcipni, inteligentni, na bank zamożni. Jeden z tych Żydów przerwał mi tę opowieść i mówi: czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i 100, tak? Ja mówię: tak. On mówi: tanio cię to wyniosło. On oczywiście miał świadomość, że jakie jest postrzeganie Żydów, więc jechał jakby w to.
2: Zrobił to z premedytacją, ale...
1: Absolutnie tak.
2: Ale rzeczywiście trafnął bardzo.
1: Ale bardzo trafnął i że wyliczył, że zapamiętał w ogóle, co tam było.
2: No ale to rzeczywiście było tak z tym malowanym ptakiem, że reżyser zobaczył pana w innym filmie i postanowił pana zaangażować?
1: Pojęcia nie mam, jak oni to wykombinowali. Ja później nie dopytywałem, no bo stało się. Mhm. Zresztą bardzo ciekawa przygoda, no bo tam później jeszcze był czerwony dywan w Wenecji, także cuda na kiju po prostu.
2: Ale czy, jak pan to opowiada, to mam wrażenie, jakby pan sam trochę nie dowierzał w to, co się wydarzyło.
1: Bo to jest moim zdaniem nielogiczne. Ja zresztą mówiłem temu reżyserowi Wacławowi Marchulowi, że to mi się kupy nie trzyma, bo chcesz robić dystrybucję ogólnoświatową, masz gwiazdy różne hollywoodzkie, mhm. O cholerę ja. I no i on się niejasno tłumaczył. Też mi powiedział, że on nie urządza castingów, że on polega na jakiejś swojej intuicji. No, kobiety mają taką intuicję przysłowiową, ale ja też często korzystam z tego, bo po prostu widzę kogoś i wiem, jak ma być. Jeszcze nie znam, a sporo wiem. No on jak mnie zobaczył w Berlinie na żywca, to powiedział: tak, z daleka, idąc do mnie, tak, to jesteś ty, masz rolę. Ja mówię: to pogadamy. A on mówi: nie, już wszystko wiadomo, wszystko jasne. Więc no jakoś tak działa. To jest, przypuszczam, może być ryzykowne, no ale...
2: Ale skoro pan robi wiele rzeczy na przekór w życiu, to miał pan taką myśl, żeby się jednak nie zgodzić na tę rolę?
1: Nie, absolutnie nie, bo bardzo mnie ta cała historia zaskoczyła. Mhm. Ponieważ, no, że Klaudia wysłała mi tego SMS-a 4 minuty po tym, jak temu gościowi dałem 100. No i można teraz spekulować, czy to był przypadek, czy nie.
2: Dobro wraca.
1: Tak, no ale nie w tym tempie.
2: Bo że czasami poza realizacja tym, jest natychmiastowa.
1: Poza tym, że jest w takim zaawansowanym chrześcijaństwie panuje taki pogląd, że Pan Bóg zwraca 100-krotnie. Tutaj ten przelicznik był większy.
2: Może to było jeszcze za coś innego, albo coś na zaś.
1: Pojęcia nie mam. Znaczy, mam takiego kolegę, który jest gwardianem klasztoru Bernardynów pod Wawelem. I on mi kiedyś powiedział, znamy się lata, i on mi kiedyś powiedział, że no niby jest ustalone, że Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo, ale jest taka teoria, że są ludzie, których kocha szczególnie. I on mi powiedział lata temu, że tak znając twój życiorys i co się w twoim życiu działo, to ty jesteś jednym z tych, których Pan Bóg kocha szczególnie. Także czuję się jak pączek w maśle.
2: Czy pan sobie czasami wymodlił jakąś rolę?
1: Nie, ja o takie rzeczy nigdy się nie modliłem, to po pierwsze. Mhm. Nie, bo ja wiem, że to wszystko zależy od wielu rzeczy i ja nie mam stresu, idąc na casting, na rozmowę, że ja tego nie zagram, bo najczęściej to tak wygląda. No, mam lepszą skuteczność, jeśli chodzi o filmy zagraniczne, bo Oni no, spotykają się ze mną, żeby mnie poznać, kim jestem, że im pasuje wizualnie, że mogłoby być, no ale co za człowiek, po to się spotykam. Więc ja stosuję taką technikę, że od razu pytam o żonę, o dzieci, no i zaczynamy rozmawiać, no i okazuje się, że te żony w Los Angeles nie różnią się niczym od tych żon w Łodzi, a dzieci są tak samo niewdzięczne. Ale te rozmowy są pełne treści. No tam młodzi ludzie, asystenci, którzy towarzyszą tym rozmowom, to są zdziwieni, o czym my gadamy. No przecież powinniśmy gadać o filmie, ale ja wiem, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się poznali, no.
2: Oto wzajemne poznanie państwa z moimi gośćmi. Również trochę chodzi w tymże programie. Ale Jasław, Radia Pogoda wraca dosłownie po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: to promocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrenę.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro też przy tych zagranicznych filmach jesteśmy, to o Johna Malkowicza chciałam zapytać. Jak to się stało, że znaleźli się panowie?
2: No, znaczy, to
1: myśmy, w scenie w nocy.
2: Myśmy mieli tam do Lecha Majewskiego do zagrania jedną scenę. Malkowicz całą noc uciekał, a ja ganiałem. Miał dublera. Był w kapturze i zdecydował się, że on będzie biegał. On jest tam ze 2 lata starszy ode mnie, ale dla niego to było trudne. Dla mnie to było dodatkowo trudne, bo ja byłem świeżo po jakiejś operacji i nie mogłem szaleć za bardzo. Powiedziałem Majewskiemu, że zagram, że mam sztywną nogę jedną, w związku z tym wolniej biegałem. Majewski się zgodził. No myśmy ganiali całą noc i ja miałem oczywiście ochotę z nim pogadać, ale no to nie był moment, żeby sobie uciąć pogawędkę, bo to była męcząca noc. I na koniec było śmiesznie, bo o 4 rano skończyliśmy i ponieważ on już wracał do Ameryki, więc wszyscy tam zdjęcia sobie z nim robią, komplementy, jakieś autografie, a ja nigdy w robocie nie robię sobie z nikim zdjęć. Ja po prostu tego nie potrzebuję. Cenię sobie spotkania, natomiast ja nie potrzebuję zdjęć, bo ja mam stabilną samoocenę. Więc życia mi to nie zmienia.
1: Przepraszam, bo próbuję zrozumieć stabilną samoocenę.
2: Że ja nie potrzebuję się podpierać.
1: Okej. Okay. Że tu mam foteczkę, że tutaj przyszli. Okej, okay. Tak. Dobrze, rozumiem. Dobra.
2: O to mi chodzi. I tak stałem zmęczony i tak się przyglądałem tej całej akcji, bo ja czekałem, prawdę mówiąc, na moment, w którym on będzie zniecierpliwiony, bo to trwało dobre 40 minut, to robienie zdjęć. On był zmęczony. Żaden mięsień mu nie drgnął, naprawdę uprzejmie to robił. I tak zerkał czasami na mnie. Jak skończył już, to podszedł do mnie i mówi: "Are you okay?" Prawdopodobnie to było o tym, że ja nie chcę zdjęcia z nim. Że prawda, chory jestem i dlatego nie.
1: Chyba, że miał pan jakąś groźną minę.
2: Nie. Tak. Moje dzieci się mnie bały, jak tam byłem. Zamyślałem się, to one przerażone: tato, co się stało? Ale nie.
1: Wy czasami, grając niektóre postaci, potrafi pan zrobić groźną minę.
2: No ja dla pieniędzy dużo potrafię. Czyli wiele mnie stać.
1: Czyli znowu wracamy do tego samego wątku. No właśnie, bo powiedział pan, że mówienie o panu aktor pana obraża.
2: Znaczy obraża mnie w tym sensie, że to tak jakby zawęża to, kim jestem w życiu. Bo aktorem też nie do końca jestem, znaczy wykonuję ten zawód, ale ja z moimi kolegami i koleżankami, z którymi pracuję, ja nie mam żadnych relacji prywatnych. Nie mam telefonów tam Smarzowskiego, Dziędziela, no jeszcze może coś by się znalazło, ale ja po prostu wracam do innego świata, do innego życia. Pracuję z przyjemnością, ale też to nie jest trochę mój świat, właśnie taki tych prywatnych rozmów, bo nie mam się czym popisać specjalnie. Jak kiedyś kupiłem sobie takie 6-letnie Volvo i mówię Andrzejowi Grabowskiemu, że to kurde żyleta, 4 koła napęd, D5 silnik, a on mówi: "Dyblik, u mnie wymiana opon więcej kosztuje."
1: O matko, podsumował.
2: Później kupiłem taką wypasioną brykę i wysłałem mu zdjęcie. On mi odpisał, że nie ma się czym chwalić. Więc to jest prawdopodobnie powód, że postawiłem na rozwój duchowy. Rozwijam.
1: Do rozmowy z Lechem Dyblikiem wracamy już za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Ile tankujemy?
2: 1000 litrów.
1: Ile?
2: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
2: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
2: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
2: Jedziemy razem.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
7: Aleja Sław. Radia Pogoda.
9: Program, którego Państwo słuchają, to oczywiście Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a rozmawiam dzisiaj z aktorem Lechem Dyblikiem. Choć jak sam mówi o sobie, nie jest tylko aktorem. To zbyt wąskie określenie tego, co robi w życiu. O tym również dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już za moment na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem programu jest dzisiaj Lech Dyblik. Jak słyszeli Państwo przed przerwą, opowiadał już o swojej wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Grabowskim.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to też jest dla mnie ciekawe, bo skoro powiedział pan wcześniej, o co nawet zresztą dopytałam, o tej stabilnej samoocenie, a jednak kolegom zdjęcia nowego auta pan wysyła.
2: Nie, ja wysłałem Andrzejowi to zdjęcie tego auta dlatego, że my mamy za sobą historię tego 6-letniego Volvo.
1: Okay.
2: A Andrzej lubi mi udowadniać, że w porównaniu z nim jestem nikim, bo ani nie zarabiam tyle, co on. My się przyjaźnimy, tu zaznaczam. My się przyjaźnimy, znamy prawie 50 lat, ale no, styl naszych rozmów jest taki, że w życiu mu nie dorównam.
1: To jest tak zwana przyjaźń mobilizująca, rozumiem.
2: Tak, tak, ale ponieważ człowiek jest bystry, więc on naprawdę umie pięknie mnie ustawić na ziemi, no. Ja to bardzo lubię.
1: Jeśli mówimy o panu aktor, to jest to pewne zawężenie, to jest też pan również pieśniarzem, to jeszcze w pana ocenie, kim pan jeszcze jest?
2: Wie pani co, ja mam za sobą, to już zdaje się jest w Polsce powszechnie znane, a jeżeli pani tego nie wie, to proszę o tym nie mówić, bo się pani skompromituje. Ja mam za sobą historię uzależnienia, alkoholizmu, wychodzenia z tego, terapii. Ja w tej chwili jestem trzeźwy 35 lat. I sporo swojego czasu poświęcam na spotkania z ludźmi, którzy podjęli decyzję, żeby się leczyć. To są oddziały terapeutyczne, to są więzienia. W kościele też prowadzę rekolekcje na ten temat. Myślę, że to jest niezwykle ważna część mojej działalności, ponieważ wiem doskonale, że ludzie, którzy jakimś cudem, bo to nie jest prosta taka decyzja, że chcę coś zmienić, zacznę się leczyć, bo nikt w to nie wierzy. Więc te spotkania ze mną, ja nie jestem przecież terapeutą, ale te spotkania ze mną dodają im jakby wiary w to, że warto spróbować, bo ta moja historia, ona się dobrze kończy, dlatego że żonę mam tę samą od 46 lat, te same dzieci. Żona mnie lubi, dzieci mnie lubią, ja też się dobrze czuję jako ojciec czy mąż w domu i że to wszystko może mieć ręce i nogi, a ludzie, którzy nabałaganili w życiu, oni nie wierzą w to, że mogłoby być inaczej, że ta żona, której on nienawidzi, a ona jego, że to może by się okazać, że ją, chłopie, kochasz. To są takie, ciekawe rzeczy i ja temu dużo swoich sił i czasu poświęcam, bo uważam po prostu, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja jestem szczęściarzem pod szczególną opieką Pana Boga i mnie się udało i czuję taki obowiązek, żeby tę dobrą nowinę nieść dalej, bo ja się nie martwię o to, czy to trafi do kogoś, czy nie, bo to nie w moich rękach, nie w moich siłach. Ale ja po prostu robię to, co uważam, że powinienem robić. I to mnie absolutnie uspokaja.
1: No ale bycie osobą publiczną i dzielenie się taką historią bardzo prywatną chyba jest dość trudne.
2: Pani co żarty stroi. To nie jest trudne, ponieważ ja wiem, dlaczego to robię, bo ja się przecież tym nie chwalę wszystkim. Ale ja opowiadam tę historię dlatego, że w zasadzie wszyscy, czy dorośli, czy dzieci, jak spotykam się z nimi w szkołach, w wielu fragmentach tych historii oni się odnajdują. Dzieciaki również, bo tata, bo mama, bo coś tam. Zresztą tak jak kiedyś Smarzowski w jakiejś rozmowie powiedział mi, bo wszyscy jesteśmy z patologicznych rodzin i coś w tym jest. Coś w tym jest. Także, a to to mówienie otwarcie, w zasadzie byłbym idiotą, jakbym próbował ściemniać. No bo jak się odbyło taką drogę, to jest też takie, takie trochę ewangeliczne, bo tam święty Paweł tam nawoływał do stawania w prawdzie. Mhm. Bardzo mnie to inspirowało, bo ja pół życia kłamałem. Byłem mistrzem kłamstwa, zresztą jak każdy alkoholik czy narkoman. I jak kiedyś odkryłem, że mogę nie kłamać, że mogę mówić prawdę, że świat się nie zawali od tego, że powiem prawdę. Stało się to bardzo przyjemne, ponieważ nie muszę wtedy w mózgu składać, czy to się zgodzi z tym, co wcześniej opowiadałem, tylko mówię, jak jest. Mhm. Zresztą bardzo ciekawie zareagowała na to wszystko moja żona, bo wcześniej mnie pytała 3 razy o to samo. A w tej chwili pyta raz, ja odpowiadam i mamy temat zamknięty. Czyli wie, że nie kłamie i mi ufa. Mhm. Więc to jest to. A propos tego stawania w prawdzie, bo to rzeczywiście mnie inspirowało i dużo o tym myślałem. Więc co wiem na temat stawania w prawdzie? Że jeżeli człowiek staje w prawdzie, to on nie jest taki cały w białym. Że to naprawdę, to stanięcie w prawdzie wygląda marnie. Jak człowiek stanie w prawdzie, wygląda marnie, ale to jest prawda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale to też wymaga jakiejś osobistej odwagi, żeby się przyznać
2: no
1: się do pewnych rzeczy.
2: Jest to prawdą, bo ja się nie mogłem pogodzić tam z paroma rzeczami, bo się tak czułem rozwinięty duchowo, a kiedyś sobie uświadomiłem, że komuś tam czegoś zazdroszczę. I że ja na takim etapie rozwoju zazdroszczę komuś i dotarło do mnie, no zazdrościsz. No, nie jesteś geniuszem, zazdrościsz. I tak, jak sobie to powiedziałem, to mi ulżyło.
1: Ale z drugiej strony znowu wrócę do historii z Volvo i jednak chciał pan, żeby pan Grabowski panu też trochę zazdrościł.
2: Nie, nie, no ja wiedziałem, co to będzie. Wiedziałem, czym on jeździ. No, ale jest prawdą, że byłem dumny z tamtego auta. Mhm. Bo to teraz, które mam, no to mój zięć mi powiedział dobrze, bo powiedział, że auto w porządku, ale jeszcze jakiś czas będziesz się wstydził. Nie wiedziałem, co to znaczy, bo lubię nim jeździć, ale wstydzę się z niego wysiadać na CPN-ie i wsiadać do tego samochodu, bo ja trochę tak na co dzień wyglądam jak Menel i ludzie robią zdziwione miny, jak se to auto otwieram, no.
1: To lepiej w tę stronę niż w drugą, gdyby pan wysiadał w pięknym garniturze z samochodu, z który już tam ledwo by
2: nie,
1: się
2: nie,
1: kręcił.
2: No to wszystko jest, to jest wszystko performance oczywiście.
1: No ale właśnie, padło to słowo menel. Często jest pan obsadzany w takich właśnie rolach.
2: Bardzo to lubię.
1: Ale pan się z tym zgadza? To jest dla pana okej?
2: Absolutnie tak, znaczy ja oczywiście mam świadomość, że to jest taki casting na skróty. Mhm. Że to tak się przyjęło, że ten to zagra ci to i w porządku, nie mam nic przeciwko
1: i
2: temu, bo ja po prostu znam się na tym, a jestem trochę tak postrzegany, bo taka historia z Zielonej Góry, z kolegą pojechaliśmy do Biedronki i on poszedł coś kupić, ja stałem przed sklepem i podjechał gość takim wypasionym rowerem. I on był też taki po prostu jak z żurnala, szczupły, w bardzo eleganckim kombinezonie, drogi kask, drogie okulary, drogie rękawice. I z jakimś takim namaszczeniem zapinał ten rower. Ja mu się przyglądałem, bo on był po prostu tak jakby z księżyca spadł, tak pięknie wyglądał z tym swoim rowerem. I taki zamyślony idzie do tej Biedronki. Spojrzał na mnie, stanął i tak ze 2-3 sekundy stał i patrzył, wrócił do roweru, wyjął pompkę i poszedł.
1: Czyli po prostu niestety został pan oceniony.
2: Nie, no w porządku, ale to raz, że ja byłem też, bardzo mnie ciekawiło, o czym on myśli, czy on usiłuje sobie przypomnieć, skąd mnie zna, a on o pompce myślał. Pompka też była prawdopodobnie wypasiona, bo taka bardzo krótka.
1: Okej. Okay. Skończył pan szkołę aktorską w 81 roku.
2: Tak.
1: I tak sobie myślałam o tym, że no wtedy był jednak stan wojenny. Czy to miało wpływ na pana karierę?
2: Znaczy ludzie tam, że takie teorie, pamiętam, panowały, że to są takie pokolenia stracone, bo tam był bojkot telewizji i filmów, ale ja tego w ten sposób nie odbierałem. Zresztą to były okresy, kiedy jeszcze piłem wódkę i także ja się w sumie w tym stanie wojennym dobrze bawiłem. Ja prowadziłem, to już upłynęło sporo czasu, więc mogę mówić otwarcie, taką nielegalną

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Wiśniewski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Pan Maciej teraz miał nowe zmartwienie i obawy o wnuczkę. Ocknął się z zamyślenia i rzekł: otrzymasz list od Lucy. Są z matką w Nicei, ale Lucia chce wracać do Belgii. Pisze, że woli klasztor niż to życie, jakie jej urządza idealka. Zresztą sam zobacz. Podał ordynatowi duży arkusz zapisanego papieru. Waldemar przeczytał. Twarz skrzywiła mu się ironicznie. Zawołał: ciotka zawsze była wariatką. Przepraszam, dziadku. Nie krępuj się, Waldi. Wiem, jaka jest idealka. Te dwie kobiety razem przebywać nie mogą, chociaż są najbliżej w świecie spokrewnione. Ciotka chyba chce się wydać za mąż. To jedynie motywuje te wieczne bale, maskarady i otaczanie się cudzoziemskimi adonisami. No, może myśli o Luci. Skoro jednak Lucia nie chce, nie widzę racji gwałtem ją prowadzić do ołtarza. Cóż zatem robić? Tak, zostawić tego nie można. Lucia jest rozstrojona. Niech dziadzio napisze do ciotki, może na święta przyjadą. Staruszek smutnie zwiesił głowę. Idealka nie przyjedzie, zanadto ją absorbuje zagranica. Zresztą boi się rozruchów. Waldemar wzruszył ramionami. Do pokoju wszedł cicho służący. Stanął przy drzwiach i chrząknął znacząco. Pan Maciej drgnął niespokojnie. Ordynat spytał: cóż tam znowu?
2: Nowa bieda, jaśnie panie.
1: No?
2: W szalach znowu strajk, ograbiony pałac.
1: Jaki pałac? Czyś zwariował? Przecie pałac ograbiony dawniej.
2: A, to pewnie pawilon. Kasjer zabity i hrabiostwo uciekli.
1: Kto ci to mówił?
2: Precz idzie słuch, jaśnie panie. Jechał stamtąd gajowy i mówił to samo.
1: Czy on jest?
2: Nie, pojechał.
1: Niech natychmiast strzelec Jur jedzie do szal, zobaczy i dowie się dokładnie prędko.
3: Służący wybiegł. Ordynat spojrzał na bladą twarz pana Macieja i rzekł spokojnie: proszę się, dziadziu, nie przejmować. To jeszcze nic pewnego. Trochę w to wątpię. Byłoby za prędko jedno po drugim.
1: Pan Maciej gorączkowo potrząsnął ramieniem. Oczy starca gorzały. Na policzkach wystąpiły wypieki.
2: Waldi, ja się boję o ciebie, słyszysz? Truchleję o ciebie, takie czasy.
1: Ordynat siadł, wziął rękę dziadka i tulił do siebie. W twarzy miał wzruszenie. Przemówił łagodnie, jak do dziecka.
2: Cicho, cicho, spokojnie. No, niech się dziadzio nie obawia, no, nie ma czego. Nic mi się nie stanie.
1: Ale dziś nie pojedziesz?
2: Zaczekam na wieści z szal.
1: Zmrok zapadł. Szara godzina rozesłała swą makatę, owijając nią wszystko dokoła. Na dworze padał drobny, gęsty śnieg, pomieszany z deszczem. Wicher ciskał go na szyby okien i wył przeciągle. Z parku dochodziło skrzypienie starych drzew, jękliwe, jakby ktoś głośno żebrał. Pan Maciej i ordynat siedzieli w fotelach zamyśleni. Starzec przeżuwał szczękami i meł w ustach słowa modlitwy. Suche, sztywniejące palce przesuwały paciorki różańca. Ordynat zimny wzrok skierował na okno i siedział jak posąg. Tylko poruszające się często brwi i nozdrza świadczyły, że poza tą chłodną powierzchnią kipią, ścierają się uczucia i myśli. Obaj usłyszeli jednocześnie cichy szmer przy drzwiach. Od progu posunęła się do nich żywym ruchem smukła postać, cała w czerni. Poprzedzał ją lekki szum jedwabiu i wątły zapach wrzosu. Lucia! Zawołał Waldemar, gwałtownie powstając z miejsca. Odezwało się łkanie. Ordynat zerwał gazowy welon, przemoczony od deszczu. W szarzyźnie pokoju zabłysła szczupła twarzyczka Luci Elzonowskiej w burzy popielatych włosów. Dziewczyna z płaczem zarzuciła ręce na szyję Waldemara. Jestem z wami, jestem nareszcie. Waldemar uścisnął ją i oddał w ramiona zdumionego dziadka. Pan Maciej nie pytał o nic. Głaskał wnuczkę po twarzy i po rozwianych włosach.
3: Patrzył jej w oczy, jakby chcąc się przekonać, że jest ta sama. Nie widział jej dawno i nie mógł się nią nacieszyć. Dziewczyna z objęć dziadka rzuciła się w ramiona Waldemara, wypowiadając krótkie, urywane zdania, przeplatane płaczem i śmiechem. — Gdzie zostawiłaś mamę? — spytał pan Maciej. Lucia spochmurniała. — Ja, dziadku, uciekłam. Z mamą pogniewałam się. Mama jest w Monte Carlo. — I nie bałaś się sama jechać? — Cóż mi się mogło stać? Jestem dorosła. Ale wrażenia straszne, już od granicy począwszy. Warszawa... Nagle rzuciła się do Waldemara i, chwytając go za ręce, zawołała z lękiem. — Ależ tu te strzały, w Romnach, Waldi, jak to było? To straszne. — Któż ci już naopowiadał, ciekawym? — Żydek z Rudowej, który mnie przywiózł. Pan Maciej oburzył się. — Jak to? Przyjechałaś wynajętym powozem? — Taką sobie nędzną dryndulką, dziadziu. Zaśmiała się Lucia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wieści. Boże, i dziadzio tu sam? Okropność. Pan Maciej przygarnął ją do siebie z czułością. Widzisz, że nie sam. Waldi nade mną czuwa i Ksawery. Pana Ksawerego nie powitałam. Gdzież on jest? Przyjął mnie tylko Jacenty i nie poznał. Musiałam się wylegitymować. Przytuliła się serdecznie do ramienia staruszka. Szepnęła z uczuciem. Teraz, dziadziu, ja się tobą zaopiekuję. Nie odstąpię cię nigdy. Będziemy razem przebywali złe i dobre wypadki. A nie boisz się, dziecko? Tu rozruchy zaledwie się zaczynają. Mogą się wzmocnić. Nie, dziadziu, ale tu jesteśmy u siebie, w ojczyźnie. Nie godzi się nam jej opuszczać w takiej chwili i bawić się u obcych. Pan Maciej odsunął wnuczkę od siebie, popatrzył na nią badawczo. Jak ty się zmieniłaś, Luciu? Ona zapłonęła. Spoważniałam, dziadziu, nabrałam rozumu. Teraz inaczej myślę. Waldemar pocałował ją w rękę. W oczach miał iskry zadowolenia. Jesteś dzielną dziewczyną, Luciu, rzekł z uznaniem. Krwisty rumieniec zabarwił jej policzki. Zawdzięczam to tobie, Waldi, i Stefci, dokończyła szeptem. Wtem za drzwiami rozległ się hałas i prędkie kroki. Do pokoju wpadł blady Jacenty, za nim strzelec Jur i młodszy pokojowiec. Wszyscy, spiorunowani wzrokiem ordynata, stanęli w miejscu i zaczęli cofać się w tył. Ale pan Maciej krzyknął: co się stało? Milczeli, lękając się odezwać. Ordynat podszedł do nich. Albo zachowywać się spokojnie, albo już mówić, co się stało. W szalach... Ograbiona kasa, kasjer zabity, hrabstwo uciekli, wożarowie strajk, palą budynki hrabiego, bunt, wyrecytował jednym tchem przerażony Jur.
2: Jezus Maria, jęknął pan Maciej.
3: Ordynat wypchnął za drzwi służących i sam za nimi wyszedł. Uderzyć w dzwon pożarny, niech straż rusza. Jeden pojedzie do Głębowicz po tamtą i Romeńską. Ty, Jur... Ani kroku z pałacu. Masz być na rozkazy pana. Dla mnie siodłać konia żywo. Wydał polecenie i sam wszedł do gabinetu. Pożegnam was. Jadę do Ożarowa. Proszę być spokojnym, dziadziu. Za okna rozległ się przytłumiony głos dzwonu. Bił wolno, rytmicznie, lecz tak przejmująco, jakby w każdym dźwięku zamykał tysiące ludzkich jęczeń. Waldemar podniósł rękę do czoła. Ha! Burza idzie, rzekł do siebie i wyszedł z gabinetu. W kilka minut później cwałował na czele straży ogniowej, wyprzedzając dowódcę. Od strony Ożarowa świeciła rozległa łuna.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: I znowu ordynat objął komendę nad pożarem. Trafił na chwilę najtragiczniejszą, zawalenia się obór. Stada krów z rykiem przeraźliwym rzucały się prosto w ogień. Szał ogarnął bydło. Po okolicy szedł jeden grzmot ryków. Żałosny bek cieląt roznosił echa straszliwe. Krowy waliły racicami w ziemię, łowiąc w pyski spieniony swąd spalenizny. Oczy zwierząt gorzały wściekłością. Popłoch i ogłupienie gnało je na oślep w płonące zwaliska. Zginęły obory, stodoły i magazyny ze zbożem. Wszystko pokryła wyjąca, szeroko rozchulana płachta pożogi. Z klęski ocalały tylko stajnie. Całą siłę obrony skierowano na nie, bo do palących się budynków nie było dostępu. Z miejscowych ludzi nikt nie ratował. Gromady ich stały w pobliżu, urągając strażakom, śmiejąc się z hrabiego Trestki, który biegał pośród ognia i klął różnymi językami. Michorowski dopadł go gdzieś na boku i rzekł z wymówką: panie, proszę nie robić z siebie widowiska, ludzie się śmieją, trzeba zachować powagę. Trestka miał wzrok błędny. Ja im się zaśmieję, łajdakom, złodziejom tym, ja ich wszystkich w dyby, do kryminału, pasy drzeć, szelmy. I grat pocisków bardzo dobitnych popłynął z ust hrabiego, przeplatany gęsto cudzoziemskimi epitetami. Ordynat miał niesmak na ustach, ale cierpliwie starał się hrabiego uspokoić. W końcu oddał go pod opiekę pani Rity. Lecz i to niewiele pomogło. Hrabia albo klął, albo łamał ręce, wołając: moje obory! Moje obory! A szkody istotnie były olbrzymie. Spaliło się kilkanaście krów. Zwęglone ich ciała, wzdęte, leżały tu i tam, stercząc nogami, niby jakieś dziwaczne kupy węgla spalonych wnętrzności i popiołów. Straszny widok uderzał w oczy. Ciała popalone roznosiły cuchnące wyziewy. Po zduszeniu ognia ordynat w prywatnym gabinecie hrabiego rozmawiał z panią Ritą i miejscowym rządcą. Hrabia był również obecny, ale nie mówił nic, powtarzając jedynie żałosną skargę. Moje obory, moje obory. Ordynat pytał o różne szczegóły tyczące się powstania buntu. Badał drobiazgowo warunki utrzymania i opłaty służby. Przeglądał księgi, sprawdzał rachunki. Okazało się, że agitatorów nie było. Służba, łącznie z wsią, rozpoczęła strajk z powodu niewypłacalności dworu, nieuregulowanych serwitutów i niechęci osobistej. Ordynat przeglądał całą rubrykę procesów, czasem wprost śmiesznych, i poruszał głową. Bajeczne zdolności czy maniactwo, myślał, głośno zaś rzekł: jedyna rzecz, do której się lenię, to procesy. Ja teraz przestanę się procesować, będę strzelał prosto w łeb, przynajmniej łajdaków mniej zostanie, krzyczał hrabia. Pani Rita zacięła usta, ordynat milczał. W kilka godzin potem ordynat, po naradzie z hrabiną, chciał odjechać, ale mu nie pozwolono, gdyż kilkudziesięciu strajkujących oblegało pałacowy ganek, chcąc się widzieć z hrabią. Pani Rita ścisnęła za rękę Michorowskiego. Niech pan nas nie opuszcza. Pan zna Edwarda. Tu trzeba rozumu, taktu, a Edward taki zrozpaczony. Dodała, jakby usprawiedliwiając męża. Ordynat został i nauczył hrabiego, jak ma się zachowywać wobec tłumu. Tłumaczył długo, doradzał i w końcu zdołał przekonać, że strzelać do ludzi nie można. Strajkujących wezwano do wielkiej sieni pałacowej. Wchodzili głośno, z ostrym tupotem butów, z hardo podniesionymi głowami. Pluli i porządkowali nosy z hałasem, nie oszczędzając błyszczącej posadzki. Wygalowany kamerdyner patrzył na nich przez uchylone drzwi. Bał się wyzywających min tych ludzi. Gdy już się wszyscy zebrali, wyszedł do nich Trestka, wypchnięty prawie przemocą. Ordynat nie pokazywał się. Hrabia stanął na progu, osowiałym wzrokiem spojrzał i spadły mu binokle. Wolno

0: Zaczął je przecierać chusteczką, ale ręce mu drżały. Szkła znowu opadły, huśtając się na sznurku. Zaczął je łapać gorączkowo. W ciżbie zaszemrały ciche śmiechy i szepty. Sapristi! Zaklął Trestka. Z gniewem chwycił binokle, nałożył je i zakładając ręce na plecy wystąpił śmiało naprzód. Podniósł wysoko głowę. No? Zawołał z dumną miną. Odpowiedziało mu milczenie. No? Powtórzył głośniej. Cisza. Tłum zakołysał się, szmer się wzmógł, zaskrzypiały buty i cała gromada posunęła się naprzód nagłym ruchem. Hrabia cofnął się gwałtownie w tył. Wyraźny przestrach miał na twarzy. No? No, cóż to? Oniemieliście? Jakiś chłop barczysty zawołał przepitym głosem. Niech nam pan hrabia podwyższy pensję i ordynarię. My tego chcema. Trestka się zaperzył. Ja wam będę płacić za to, żeście mnie spalili? Zwariowałeś jeden z drugim. To nie tylko my spalili, bo i wieś. Nie trzeba było z nimi zaczynać. Wypasy od dziada pradziada należały do nich. Odezwał się ktoś z gromady. Trestce spadły binokle, osadził je mocniej i wybuchnął. I las? Co? I las do nich należał? A jakże? Drzewo mogą brać. Albo to im dziedzic zabroni, kiedy z dawna tak było? Magnat rzucił się do nich, podniósł pięść i wygrażając nią wołał – Zabronię! Zobaczycie, gałgany, że zabronię. Ja was nauczę. Dwór okradać będziecie, wpierw poznacie kryminał. Zaczął kląć po swojemu. W gromadzie powstał głośny gwar. To niech ich dziedzic pakuje do turmy, jeżeli da rady, a nam proszę dać większą pensję i ordynarię – krzyknęło parę osób. Nie dam! Nic nie dam, słyszycie? I was do kryminału oddam, łajdaki sapristi, w dyby was! Tłum poruszył się, wzburzenie rosło. Jeden głos zaczął wołać. Jak nie dostaniem, czego chcema, to jeszcze spalim resztę i do roboty nie pójdzie nikt. Teraz inne czasy nastały, aha, wołał drugi. Teraz pany przycichną, tak ma być, jak chcema, a jak nie, to strajk. Niech pan hrabia nie krzyczy, bo się nie boi nikt. Dać podwyżkę i ordynarię większą, mniej roboty, to i będzie ład. My tu mamy spisane to, czego chcemy. Niech pan hrabia przeczyta. Trestka wychodził z siebie. Ja? Ja mam czytać? Coście nagryzmolili? Won stąd, gałgany! Palić mnie jeszcze będziecie? Grozić? Ja was postrzelam jak psów. A dobrze, to będzie ma się bić. Rozległy się urągliwe głosy. Hrabia, nieprzytomny z gniewu, zziajany, krzyczał, klął i bił się po kieszeniach, szukając broni. Zabiję, zabiję jak psów! Wyglądał komicznie. W szalonej pasji skakał, rzucał się, blady, spocony, z rozwścieczonymi oczyma. W gromadzie powstał śmiech, zaczęły się żarty. Nagle w drzwiach stanął ordynat, spokojny, surowy, z groźną fałdą pomiędzy brwiami, wszedł i zatrzymał się chwilę. Tłum drgnął i umilkł, jakby ludziom zamurowało usta. Wyprostował się służbowo. Trestka, nie widząc ordynata, nie mógł pojąć dziwnego zachowania się zuchwałej gromady i zdumiony również zamilkł. Obejrzał się. Ordynat podchodził wolno. Teraz hrabia zrozumiał. Złość i śmiech szatański zasyczał w jego głosie. Zawołał nagle ucieszony. Ha, ha, łotry, chamy przeklęte, nie spodziewaliście się, że jest ordynat, a co? Języki wam stanęły w miejscu, hultaje? Michorowski mu przerwał, odciągając na stronę. Szepnął po francusku. Proszę odejść, nie tak pana uczyłem, dość kompromitacji. Tyle było siły w słowach ordynata, że Trestka zmieszał się, spuścił głowę i wolno wyszedł. Michorowski zimny wzrok skierował na wyprostowaną gromadę służby. Spytał spokojnie, czego chcecie? Twarze spokorniały jeszcze bardziej. Gnieciono w rękach czapki, przestępując z nogi na nogę, najśmielszy zaczął. My... Jasny panie, my tu wspólnie, my tu przyszli gromadą. Widzę, że was dużo, ale czego chcecie? My chcemy podwyżki. Jakiej? O, tu spisane, może jasny ordynat przeczyta. Michorowski wziął papier i przebiegł go wzrokiem. Te warunki są niemożliwe. Pobieracie pensje i ordynarie takie same jak w dobrach ordynackich, zatem wystarczające. Ja swoim ludziom nie podwyższam i wy nie możecie o to prosić. Tym bardziej, że nie zasługujecie na to. My u jasnego pana woleliby za pół ceny służyć niż u hrabiego za całą. Odezwały się głosy. Niech pan hrabia podwyższy i zapłaci co zaległe, to pójdziemy do roboty. A jak nie, to nie, krzyknął drugi rozrzutnie, ale inni wepchnęli go do środka gromady, zamykając mu usta. Odkąd się wam należy? Spytał ordynat. Od adwentu, jasny panie. Dobrze. Dziś będziecie opłaceni i jesteście wolni. Od 1 kwietnia możecie znaleźć miejsce. Tu potrzeba ludzi spokojnych. Wprowadź ich do kancelarii pana kasjera. Lokaj skłonił się. Ordynat wyszedł. W gromadzie zaległa cisza. Spoglądali na siebie w milczeniu, gdy zaś lokaj otworzył drzwi i zaczął ich energicznie wypraszać, wyszli ciężko ze spuszczonymi głowami. Wypłata trwała długo. Ordynat posyłał po pieniądze do Głębowicz, bo w ożarowskiej kasie zabrakło. Pani Rita była jak struta. Trestka klął i zacierał ręce, dziękując ordynatowi. Ale ten milczał.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Po dewastacji w Ożarowie groza padła na okolice. Wielu obywateli wyjechało, ale i burza przycichła. Zwolnienie całej służby w Ożarowie zrobiło wrażenie. Lud stracił ochotę do strajków, fantazja zmieniła się w przygnębienie. Agitatorów zabrakło. Jeśli się jakiś pokazał, wypędzano go z folwarków i ze wsi. Spokój zdawał się zapewniony. W Słodkowcach pan Maciej cieszył się wnuczką. Staruszek pod jej troskliwą opieką odżył, nabrał humoru. Tylko listy pani Elzonowskiej, niesłychanie burzliwe, pełne wymówek dla córki, wnosiły zły podmuch do pałacu. Pani Idalia nagliła córkę do powrotu, gniewała się na ojca, że ją zatrzymuje, ale Lucia sama nie chciała wracać. Widząc, że matki nie przekona, przestała odpisywać na listy. Gorliwie zajmowała się dziadkiem, oprócz tego stała się czynną opiekunką ochrony i szpitala imienia Stefanii. Sama uczyła dzieci niektórych przedmiotów. W rannych godzinach, kiedy pan Maciej jeszcze spał, co dzień smukła postać Luci o długich, jasnych warkoczach dążyła na lekcje do ochronki. Dzieci witały ją okrzykami radości. Chorzy w szpitalu uśmiechali się na jej widok. Stała się dobrym duchem Słodkowic. Panu Maciejowi przypominała Stefcię Rudecką. Miała słodycz i łagodność tamtej, nawet coś w ruchach. Tylko tamta była żywa, jak iskra i weselsza. Lucia spokojna i poważna. Charakter jej zmienił się. Nabrała hartu. Dawny dziecięcy upór przybrał cechy niezłomnej stanowczości. Uśmiechała się rzadko, ale promiennie, najczęściej do dziadka, do dzieci i do chorych. Powierzchownie zmieniła się niewiele, tylko wyrosła i nabrała szyku. Jej dziewczęca figurka, teraz zaokrąglona ładnie, miała wdzięczną linię w rysunku. Lucia swe bujne, jasno-popielate włosy splatała w dwa grube warkocze i okręcała nimi głowę na kształt korony. Jej cera, delikatna jak narcyz, ożywiła się w Słodkowcach. Krasiły ją barwne usta, dość pełne, i oczy szaro-błękitne, nieco podkrążone, świecące spod ciemnych rzęs i delikatnych, ciemnych brwi. Powieki miała najczęściej spuszczone, wzrok chmurny, rzucany spod czoła. Cechowała ją skrytość i nieufność w stosunku do ludzi. Nie pragnęła ich widoku. Słodkowce jej wystarczały, nie bywała nigdzie. Czasem do Obronnego jeździli razem z Waldemarem, odwiedzając jednocześnie Ożarów. Lucia mieszkała w swym dawnym pokoju obok pokoiku Stefci, który przerobiła na rodzaj kaplicy czy na mały przybytek sztuki. Wśród najpiękniejszych kwiatów mieściły się tam cenne obrazy oraz różne przedmioty artystyczne, niegdyś ulubione przez Stefcię. W tym nagromadzeniu sztuki oryginalnie wyglądało nietknięte łóżko, zasłonięte kotarą, lustro z konsolką i marmurowa umywalka ozdobiona srebrnymi naczyniami. Nad sofką wisiał pyszny obraz Madonny, kopia rafaelowskiej z kaplicy Sykstyńskiej w staroświeckich ramach. Szczyt kominka ozdabiał wielkich rozmiarów portret Stefanii Rudeckiej, wyłaniający się z drogocennych makat. Pokój był poświęcony pamięci narzeczonej ordynata. Lucia przesiadywała w nim często, z książką w ręku lub zapatrzona przed siebie, z własnymi myślami. Czasem chmurne jej oczy wpatrywały się uparcie w malowany na płótnie widoczek Słodkowic roboty Stefci. Stał na staluszkach w otoczeniu palm. Była to dla Luci droga i ostatnia pamiątka po przyjaciółce. Inne jej prace pastelowe i olejne ordynat pozabierał do Głębowic. Lucia w tym pokoju przypominała sobie minione czasy wesołe, bez troski, jak wiązanki różowych kwiatów. Potem przyszły inne i zaćmiły szczęście. Lucia znienawidziła świat, poczuła wstręt do ludzi, szczególnie do własnej sfery. Arystokracja, uwielbiana dawniej, niby jakaś wyrocznia, w oczach Luci zmalała, stała się nienawistną. Każdy arystokrata wzbudzał jej nieufność, Nawet członkowie rodziny, prócz Waldemara i dziadka, prawie nie wierzyła, że i oni są arystokratami. Jej nienawiść wpadła w fanatyzm. Pobyt w klasztorze w Belgii złagodził ją trochę, lecz nie przeistoczył. Pozostała w niej niewiara w ludzi. Nienawiść zmieniła się w ironię. Lucia bez miłosierdzia kuła nią własną sferę. Była dla swego otoczenia skryta, nieprzystępna. W słodkowcach zmiękła. Jednak ani pan Maciej, ani Waldemar nie znali jej myśli. Chowała je dla siebie. Ale zaczęła posępnieć, wpadając chwilami w stan zupełnej apatii. Pan Maciej myślał, że to tęsknota za światem. Wreszcie posądził Lucię o tajone uczucia, może zawody? Potwierdzeniem tego była jej ucieczka z Nicei. Bawiła się tam, miała powodzenie i starających się. Pan Maciej wywnioskował, że ktoś zainteresował ją głębiej, że Lucia kocha bez wiedzy matki, wbrew jej zamiarom. Ale z wnuczki staruszek nic wydobyć nie mógł. Tak przeszła wiosna i część lata. Pani Idalia, obrażona, zła na córkę, nie opuściła zagranicy. Zamieszki w kraju odstręczały ją również, nie pragnęła powrotu. W połowie lipca do Słodkowic przyjechał z ordynatem Jerzy Brochwicz. Lucia przyjęła go ze źle ukrytą niechęcią i silnym rumieńcem. I on zmienił się. Wrogie czasy wyryły na jego twarzy poważne piętno. Dawna zuchwałość przygasła, ale mówił zawsze dużo. Szczerość i dowcip pozostały nietknięte. Pan Maciej przywitał go z przymusem. Nie widzieli się od pogrzebu Stefci Rudeckiej. Brochwicz za granicą bywał u pani Idali i Luci. Pan Maciej, wiedząc o tym, wpadł teraz na pewne podejrzenia, ale ukrył je w sobie. Pomieszanie Luci przy powitaniu z Brochwiczem zastanowiło staruszka. Czyżby to myślał? Lucia pytała o matkę. Brochwicz odpowiadał ogólnikowo, ale ordynat rzekł bez ceremonii. Mama? Mama bawi się wybornie, ciągle karnawałuje. Szuka jakiejś szansy czy wrażeń południowych. Trzęsienie ziemi nie wystarcza. Nowa mania. Zresztą prowadzi sensacyjną sprawę. To również ją niezmiernie bawi. Jaką sprawę? Spytała Lucia. Rozwodową książąt Zanieckich, odrzekł Brochwicz. Jak to, więc ta Melania zawsze jest razem z mamą? Jak dotąd stale. I Barski? Tak, ojciec głównie dąży do zgnębienia zięcia. Dobrany trójkąt. Szkoda mi tylko Zanieckiego, mówił ordynat. Lucia zwiesiła głowę. Gniew drgnął w jej zsuniętych brwiach. Jak można? Jak można? Mama z Barskimi? Szepnęła ze zgrozą. Waldemar zmienił przedmiot rozmowy. Lucia tego samego dnia napisała do matki, błagając o powrót do Słodkowic i o zerwanie stosunków z Barskimi. Ale pani Idalia pozostała niewzruszona. Brochwicz przesiadywał w Głębowiczach i jakkolwiek przyjaźnie, ale nieufnie patrzył na stosunki ordynata z okoliczną szlachtą. Podziwiał działalność Michorowskiego, interesowały go programy społeczne inicjowane przez ordynata, ale sam nie brał w nich udziału. Czytywał, grywał, marzył. Brochwicz był jak pod wpływem narkotyku. Jakieś moralne opium odurzyło go, niwecząc energię. Ordynat przeciwnie, był w ciągłym ruchu. Sprawy publiczne, fermenty społeczne i naprężone włókna polityki wewnętrznej podniecały go. Jego sprężysty umysł szukał coraz nowych ujść i znajdował je. Głębowicze stały się punktem zbornym różnych zjazdów i sesji. Arystokracja krzywo spoglądała na demokratyczne zachcianki ordynata, lecz wciągana przez niego musiała czasem współuczestniczyć w jego pomysłach, a te były szerokie, tylko nie bardzo się udawały z powodu zagmatwań politycznych. Oczekiwanie ważnych wypadków, przewroty w sferach rządzących tamowały filantropijną działalność. Rozmaite partie, związki paraliżowały czyn praktyczny. Ordynat Michorowski.
0: Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: tak jak dziś bulwaram się w lec iść, przez miasto iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: emocje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka moc.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

0: Rane. String.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: A gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.